dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: co to tak pięknie gra, to Toto, proszę Państwa. To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. Oglądamy mundial, Szwedzi skończyli swój mecz kolejnym zwycięstwem. No im dłużej oglądamy ten mundial, tym bardziej tam nie ma naszych. To chcieliśmy powiedzieć od samego rana, oprócz tego to mamy poniedziałek i mówimy dzień dobry. Piotr Jachim,
1: dzień dobry. Polski,
0: jesteśmy
1: dzień dobry.
0: No i mamy na zegarach godzinę szóstą. No, to znaczy, że 15 czerwca w poniedziałek czas na wiadomości radia Złote Przeboje.
2: Polska podarwała myśliwce, dwa lotniska czasowo wstrzymały pracę. Natychmiastowe i trwałe jest porozumienie USA i Iranu. I tenisista Kamil Majchrzak z pierwszym tytułem w karierze. Paulina Nawrocka. Zakończyło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z nocnym rosyjskim zmasowanym ostrzałem Kijowa. Dwa polskie lotniska wstrzymały w nocy czasowo pracę, to Lublin i Rzeszów, co było spowodowane koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego. W zmasowanym ataku na Kijów rannych zostało co najmniej 18 osób. Historyczny klasztor Ławra Peczerska w Kijowie stanął w ogniu. Atakowany był również Charków i inne miasta. Prezydent USA Donald Trump oraz premier Pakistanu Shabhez Sharif ogłosili, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Trump powiadomił, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Wstępne porozumienia mają być podpisane w piątek. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki. Na terenie należącej do niej kiedyś posesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi prokuratura. Magdalena H. została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją, mówi Jakub Kosikowski, rzecznik samorządu lekarskiego.
3: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeksu etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
2: 57-letni lekarz może grozić od pouczeń i nagany aż do pozbawienia prawa do wykonywania zawodu. W prokuraturze usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłoki, porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym, za co grozi nawet 12 lat więzienia. Jeszcze do końca czerwca możliwe jest utrzymanie obniżonych stawek akcyzy na paliwa. Jak poinformował premier Donald Tusk, latem program ceny paliw niżej zostanie zakończony. Nie wszyscy kierowcy są jednak gotowi na wygaszenie programu.
4: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
5: Ja nie jestem gotowy zobaczyć więcej.
6: Ja myślę, że można go wygasić.
2: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Tomasz Węska. I jeszcze tenisista Kamil Majchrzak, który wygrał turniej ATP w Sertochensboch. To jego pierwszy triumf w turnieju tej rangi i zarazem największy sukces w karierze.
7: Złote przeboje w drodze. Już jutro rusza remont ulicy Wolności w Jeleniej Górze. Prace obejmą odcinek od Marketu do skrzyżowania z ulicą Nadbrzeżną. W związku z pracami kierowcy muszą spodziewać się utrudnień w ruchu. Zachowajcie w tamtych okolicach szczególną ostrożność i zwracajcie uwagę na znaki.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Pogoda w Jeleniej Górze.
9: Sprawdzamy, jak wygląda pogoda o poranku w Jeleniej Górze. Jak na razie nie jest za ciepło, nasze termometry wskazują maksymalnie 11 stopni, a temperatura odczuwalna to 7 stopni. Ma na nią wpływ silny wiatr, osiągający prędkość w porywach do 40 km na godzinę. Ciśnienie pozostaje w normie, deszcz na ten moment nam nie grozi. Parasole możemy zostawić w mieszkaniach.
7: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
8: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
0: Dzień dobry. Po szóstej udowodnimy, że dzisiaj bardzo ważne są wiatry, bez żadnych podtekstów, po prostu wiatry.
1: A ponieważ jest poniedziałek, no to po szóstej zaczniemy także zbierać wymówki, żeby nie iść do pracy. Te oczywiście, które zadziałały. Tak jest. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, dokładnie 4 minuty po szóstej zaczynamy i gramy w Ameryka Astleja.

0: RFM, Tina Turner, to jest radio Złote Przeboje na dzień dobry poniedziałek. Zaczynamy, budzimy, stawiamy nogi na nogi jak tylko możemy. Ten dzień przymusowy, poweekendowy, 15 czerwca w kalendarzu i zaczynamy też 25 tydzień roku. A co ciekawego w tym kalendarzu dzisiaj znaleźć można, to już mówimy.
1: 32 lata temu na przykład odbyła się premiera filmu animowanego Król Lew. Jedna z najpiękniejszych ścieżek dźwiękowych wszechczasów. Dzisiaj tak obchodzimy także Dzień Wiatru oraz Dzień Dogoterapii.
0: Czyli święto tych, którzy kochają spacery, bo nie mają wyjścia. Łączymy się w bólu.
1: I jeszcze lubią czuchanie za uszkiem.
0: Państwa
1: słuchaczy kochanych, to już ktoś tam począł chrał, czy sami sobie fryzurę układaliście? Dajcie znać, 224430, zadzwońcie, opowiedzcie, no bo zaczynamy apel poranny Radia Złote Przeboje i gramy Marcina Rozynka, no najlepsze wciąż musi przyjść. To dopiero początek tygodnia. 11 minut po 6:00, Marcin w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.

0: Bonita, czyli Wyspa Wszystkiego Szczęśliwego Madonna, rok 1986. Wydawałoby się, że wtedy jest prowokująca, że wtedy jest obrazoburcza. Jak się okazało, w porównaniu z tym, co robi teraz, była skromną dziewczyną zaczynającą dopiero karierę. Jest 19 minut po godzinie 6. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: W poniedziałek. I teraz szybka powtórka z chemii o poranku. W powietrzu jest dużo azotu, trochę mniej tlenu, argonu i dwutlenku węgla, ale najwięcej w powietrzu jest oczywiście miłości. Taka to sytuacja. John Paul Young w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry już za chwilę. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
0: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod Śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie.
11: Komar.
12: Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Ale sztosy!
16: Ale co?
15: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.

0: Love is in the air, czyli miłość jest w powietrzu, tak twierdził przynajmniej pan John Paul Young w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, dokładnie 30 minut przed siódmą. No miło, ale prawda jest taka, że pogoda piękna nie jest, no w powietrzu wisi widmo roboty. Dzień przymusowy, zaczynamy, a od czego? No 2, 2, 4, 4, 3, 0. Kto tam, halo, dzień dobry?
1: Dzień dobry, mam na imię Krzysiek. Ja zaczynam dzień fajnie od karmienia zwierzątek, królików, no i kury, no i się troszeczkę zjem śniadanie i pojadę sobie do pracy. Dziękuję, pozdrawiam.
2: No i my dziękujemy i pozdrawiamy, ale to bezcenne mieć takie zwierzątka w domu, bo i jajecznica świeża na śniadanie, a i mięsko czasami może się przytrafić, prawda?
0: Prawda.
2: Jest minuta po wpół do 7:22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer dla spóźnionek na nasz apel poranny. No było śniadanie, to teraz coś zamiast kawy. Roxette!

0: 23 minuty przed siódmą. Słuchacie Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry. Ajo, czyli nowojorski duet Nadi Ali oraz Markusa Mousera. No, Nowy Jork absolutnie świętuje, bo w weekend New York Knicks po 53 latach zdobyli mistrzostwo NBA, a w ich składzie oczywiście nasz Polak, rodak Jeremiasz Sochan. No, gorące gratulacje.
1: No i kochani, do tej wiadomości wrócimy, obiecujemy. A już za chwilę sprawdzimy, jak tam wyglądają o poranku drogi w kierunku pracy, a później elektryczne gitary z bardzo dobrą myślą. Przewróciło się, niech leży. Gdyby ktoś się przewrócił, to niech już tak zostanie. Z Radiem Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOACTIV, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Złote przeboje w drodze. Mamy dobrą informację dla kierowców, ale nie tylko. Roboty prowadzone na ulicy Szkolnej, Mrocznej oraz Drucianej w Jeleniej Górze są już na bardzo zaawansowanym etapie. Teraz prowadzone są prace brukarskie związane z odtworzeniem nawierzchni z kostki granitowej.
2: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM.
0: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOACTIV, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Jest poniedziałek, niestety, to jest fakt. Jest poniedziałek, no jak zawsze chcielibyśmy, żeby nam się chciało tak, jak się nam nie chce. No i dlatego mamy dla was taki oto temat. Najgłupsza wymówka, jaką kiedykolwiek wykorzystałeś, żeby nie iść do pracy.
2: No na przykład takie coś. Szefie drogi, zjadłem puszkę kociej karmy zamiast tuńczyka, no i czuję się absolutnie okropnie.
1: Tak, albo poparzyłem się słonecznie na plaży na turystów i nie mogę założyć roboczych ubrań. Ała. Bardzo przepraszam.
2: Najgłupsza wymówka, jaką kiedykolwiek użyliście, wykorzystaliście, żeby nie iść do pracy. No znacie taką, wykorzystaliście? No to dzwońcie do nas 22443 0, albo piszcie na adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: No i obiecujemy, za najlepszą wymówkę będzie w nagrodę złota kawa naszego porannego programu. 22443 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Sing the Rain. Jeśli jesteście w stanie wymówić nazwę tej kapeli, czyli Creedence Clearwater Revival, to jest nieźle, najgorzej już za wami. Radio Złote Przeboje, na dzień dobry. Za 4 minuty będzie 7 i nasze wiadomości, a co w nich, to powinna Paulina Nawrocka.
1: Donald Trump ogłosił, że porozumienie pokojowe z Iranem zostało zawarte. No, nie pierwszy raz, nie ale pierwszy raz tym właśnie. Razem potwierdza to strona irańska. Będzie o szczegółach i o sanepidzie, który jedzie nad morze kontrolować nadmorskie bary, lodziarnie i smażanie przed sezonem.
0: No to bądźcie z nami, wiadomości o 7.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
6: Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny!
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
12: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: Brno. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
7: Tato, co to za pan?
16: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
7: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
16: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
7: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
16: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
7: To z Tauronem.
16: Jasne, że tak.
17: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
2: 15 czerwca mamy w kalendarzu, to jest poniedziałek, jest punktualnie 7. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Paulina Nawrocka.
19: Niech ropa popłynie, tak Trump ogłosił porozumienie z Iranem. Dziś zarzuty dla podejrzanego o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. Nadmorskie restauracje, bary i kawiarnie przechodzą kontrolę. Statki świata, uruchomcie silniki, niech ropa popłynie. Między innymi takimi słowami w mediach społecznościowych Donald Trump ogłosił wstępne porozumienie pokojowe USA i Iranu, co potwierdził premier Pakistanu Shehbaz Sharif. Trump powiadomił, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Premier Pakistanu zaznaczył, że porozumienie dotyczy natychmiastowego i trwałego zakończenia operacji wojskowych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Informacje te potwierdził wiceszef MSZ Iranu Kazem Garibab Adi. Wstępne porozumienia mają być podpisane w piątek. Prezydent Karol Nawrocki przebywa w USA z nieoficjalną wizytą. Ma dziś rozmawiać na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem. W nocy na zaproszenie obchodzącego 80. urodziny Donalda Trumpa prezydent wziął udział w gali mieszanych sztuk walki przy Białym Domu. Podejrzewana o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu ma dziś zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany w sobotę w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni w nocy z piątku na sobotę na parkingu w pobliżu miejscowości Młynki. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o auto 75-latka. Sanepid jedzie nad morze. Kontrolerzy sanepidu tuż przed rozpoczynającym się za kilka dni sezonem sprawdzą, czy wszystkie bary, restauracje czy lodziarnie na pewno są gotowe na nalot turystów. Sprawdzić trzeba wszystko, bo lato niestety sprzyja zatruciom, mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie.
20: Obserwujemy od kilku lat, że 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych. Jesteśmy w gotowości.
19: Inspektorzy apelują też do turystów, by ci zgłaszali wszystkie nieprawidłowości, bo w ten sposób może przed dolegliwościami czy chorobą da się ustrzec innych.
1: Radio Złote Przeboje.
21: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Sport 30 sekund.
22: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Efektowne zwycięstwa Niemców i Szwedów na Mistrzostwach Świata. Niemcy rozpoczęli mundial od rozbicia debiutanta, czyli Curaçao, 7-1, a Szwedzi, którzy nas pozbawili szans na grę w tym turnieju, pokonali Tunezję 5-1. Dużo więcej emocji przyniosły pozostałe dwa mecze. Holandia zremisowała 2-2 z Japonią, a Wybrzeże Kości Słoniowej wygrało z Ekwadorem 1-0. Życiowy sukces Kamila Majchrzaka. Polski tenisista po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP 250. W finale imprezy w Hertogenbosch pokonał rozstawionego z numerem drugim Australijczyka Alexa de Minora 6-3, 2-6, 7-6.
21: Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Mieszkańcy Jeżowa Sudeckiego walczą o bezpieczniejsze drogi. Trwa zbiórka podpisów pod pismem do starosty dotyczącym zmiany na ulicach Długiej i Leśnej. Po spotkaniu mieszkańców z przedstawicielami powiatu karkonoskiego przygotowano listę postulatów. Wśród nich znalazły się m.in. budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Długiej i Leśnej.

0: Pogoda w Jeleniej Górze.
1: 11, maksymalnie 12 stopni, tyle na ten moment wskazują termometry w Jeleniej Górze. Temperatura w naszym mieście będzie wzrastać wraz z upływem czasu, ale nie spodziewajmy się wysokich wartości na termometrach. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie 16 stopni. Ma nam też towarzyszyć silny wiatr, osiągający prędkość w porywach nawet do 49 km na godzinę.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
2: Dzień dobry. Po siódmej poczujecie już odrobinę lata i wakacji, gdyż powiemy wam, co trzeba zrobić, żeby zdobyć zaproszenie na wakacyjny koncert zespołu OMD.
3: Ojej, można się rozmarzyć, można nabrać ochoty. Po siódmej będą też trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie, gdybyś go przebumelował albo zajmował się właśnie planowaniem wakacji. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Mamy 5 minut po godzinie siódmej. Gramy wam Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.
1: 24 sierpnia w Warszawie odbędzie się wyjątkowy koncert zespołu OMD, a Radio Złote Przeboje ma dla was złote bilety na to wydarzenie. No więc jeśli chcecie posłuchać na przykład takich dźwięków na żywo, jeśli chcecie posłuchać takiego złotego przeboju na żywo, no to zgłoście się do zabawy.
2: Żeby zdobyć podwójne zaproszenie na OMD Summer of Hits, musicie wejść na stronę złoteprzeboje.pl i tam, uwaga, w jak najciekawszy sposób rozwinąć skrót OMD, czyli D.
1: Ja mam pomysły. O Matulu, no, droga. Albo no, okno mam drewniane.
2: No.
1: Albo okoń mały drapieżnik. Może być?
2: Okropnie miły dzień nam się zrobił, proszę państwa. OMD, wejdźcie na złoteprzeboje.pl, no i zabawnie rozszyfrujcie skrót OMD, OMD. A my nagrodzimy te najciekawsze odpowiedzi. Złote bilety na koncert zespołu OMD do wygrania już dzisiaj o 9.30.
0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.

0: Catch w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Modelowy przykład niepoprawnej optymistki, no bo gwiazda mieszka w Holandii, czyli w depresji, no ale zawsze cudownie uśmiechnięta i pozytywnie energetyczna. Tak was budzimy w poniedziałek, dokładnie 21 minut po siódmej.
1: No już za 10 minut będzie coś dla tych, którym weekend śmignął jak sen jakiś złoty. Czyli trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie, żeby wiedzieć, co w trawie piszczy. Radio Złote Przeboje na dzień dobry poleca się w poniedziałek.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
3: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
3: A pranie też za ciebie wstawi?
4: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
3: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
4: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.
5: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
16: Reklama.

0: Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie.
1: Jak zawsze w poniedziałek o tej porze mamy w radiu Złote Przeboje. Skrót wiadomości dla tych, którzy w weekend mogli się odciąć od całego świata.
2: Polski koszykarz Jeremy Sochan mistrzem NBA. Jego drużyna New York Knicks pokonała w finale San Antonio Spurs 4-1. No gorące gratulacje.
1: Polski zespół Inter-Europol Competition wygrał wczoraj 24-godzinny wyścig Le Mans. Zespół obronił zwycięstwo z ubiegłego roku w kategorii LMP2. I tu musimy przypomnieć, że w 24-godzinnych jazdach mamy doświadczenie, bo tyle zwykle trwa powrót z Zakopanego po długich weekendach.
2: To prawda. USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. No jeśli się nie mylimy, to było jakieś 38. porozumienie, ale naprawdę liczymy, że więcej ich liczyć nie będziemy już musieli.
3: Didn't expect that reaction, but that's okay.
0: Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć po weekendzie.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon,
6: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele.

0: Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Droga S5 do Jeleniej Góry jeszcze poczeka. Jak mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, inwestycji nie ma w obecnym programie rozwoju dróg krajowych do 2030 roku. Na razie priorytet na Dolnym Śląsku jest inny. To przebudowa autostrady A4.
4: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: W naszym codziennym, porannym kółku dyskusyjnym mamy temat bardzo poniedziałkowy, czyli najgłupsza wymówka, jaką kiedykolwiek wykorzystałeś, żeby nie iść do pracy. No coś w stylu, pies zjadł mi kluczyki do auta.
2: Tak, tak.
1: A teraz
2: tak,
1: wy, 2-2, 4-4 i 3-0, halo?
3: Najgłupszą wymówkę, jaką miałem dla szefa, to było to, że mi koń wpadł do studni.
4: Dzwoniłem do szefa, powiedziałem, że moja kobieta mi wybrała wszystkie skarpetki, bieliznę całą i nie mogłem po prostu wyjść do pracy.
5: Prowadzę firmę drukarską. Powody zwolnień z pracy u nas są różne. No. Były już wymioty, były biegunki, była krew nosa, były bolące kolana, były bolące plecy. Wszystko się już wydarzyło oprócz jednej rzeczy, nie spadła z nieba satelita. Jak spadnie, to już będzie wyczerpane wszystko, co mogli moi pracownicy wymyśleć, żeby nie przyjść do pracy na przykład w poniedziałek.
1: Dobre.
2: No dobrze, no ale dopóki ten satelita nie spadł, to może jednak coś się jeszcze znajdzie. Najgłupsze wymówka, jaką kiedykolwiek wykorzystałeś, żeby nie iść do pracy. Jeśli macie taką, to dzwońcie pod 22 44 30, albo piszcie na adres poranek@złoteprzeboje.pl. Za najlepszą będzie w nagrodę złota kawa naszego porannego programu. 22 44 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Domino i dancing, domino i dancing non-stop. Tak się panowie z Pet Shop Boys nudzili na jakichś wakacjach i o tym zaśpiewali w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Zanim wakacje nadejdą, to już za 4 minuty o 8 wiadomości radia Złote Przeboje, to powiedzmy tak, że jeśli chodzi o cenę, to czereśnie bolą, truskawki bolą, bób boli, a benzyna boli. Co?
1: Sprawdzimy, zajrzymy na stację paliw, zobaczycie jak te ceny i powiemy też o tym, że Polacy by chcieli, żeby te ceny zostały obniżone jak najdłużej. Jakie są na to szanse?
0: O, no to zostańcie z nami, Paulina Nawrocka i wiadomości radia Złote Przeboje, punktualnie o 8.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar. Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofa.
15: Marek, szefowa cię prosi.
16: Potem.
15: A teraz co robisz?
16: Walczę z potem.
15: Zrób to skutecznie.
16: Ale jak?
15: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
17: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
18: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: Reklama.
22: 15 czerwca mamy dzisiaj ten dzień, to poniedziałek, jest 8. Teraz Paulina Nawrocka i wiadomości radia Złote Przeboje.
23: Polacy chcą przedłużenia pakietu obniżającego ceny paliw. Szczyt państw G7 rusza dziś we francuskim Evian. Powiemy też o wakacjach z wojskiem. Wciąż są miejsca dla chętnych. Maksymalne ceny paliw na stacjach dziś takie same jak w weekend. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 4 grosze. 98 6,58, a oleju napędowego 6,40. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Jeszcze do 30 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8%. A jak wynika z badania Instytutu Polster, 78% ankietowanych Polaków chce przedłużenia pakietu ceny paliwa niżej. Wojny, globalna nierównowaga makroekonomiczna, surowce krytyczne i regulacje cyfrowe będą tematami szczytu grupy G7, rozpoczynającego się dzisiaj we francuskim Evian. To międzynarodowe forum organizowane corocznie z udziałem przywódców Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. W charakterze gości pojawią się też przewodniczący Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej. To pierwsze spotkanie liderów państw najbogatszej siódemki od rozpoczęcia przez USA i Izrael wojny z Iranem. Szwajcarzy najprawdopodobniej odrzucili pomysł ograniczenia liczby mieszkańców kraju do 10 milionów. Wstępne wyniki wczorajszego referendum wskazują, że prawie 53% głosujących odrzuciło wniosek skrajnie prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej, ale Szwajcarzy są w tej sprawie podzieleni.
0: Nie obawiam się, że inicjatywa przejdzie, ale fakt, że prawie 50% głosujących uważają za dobrą, mówi nam coś o tym, że musimy działać. Nadchodzi czas, kiedy trzeba zaakceptować, że muszą istnieć jakieś granice.
23: Frekwencja przekroczyła 57%. Dużym zainteresowaniem cieszy się program Wakacje z Wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko zachęca i przypomina, że za udział w nich przysługuje 6 000 zł. Za niecały miesiąc szkolenia można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań Żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
1: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie, do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść.
23: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań. Program skierowany jest głównie do młodych dorosłych do 35 roku życia.
7: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
21: Mamy dobrą informację dla kierowców, ale nie tylko. Roboty prowadzone na ulicy Szkolnej, Mrocznej oraz Drucianej w Jeleniej Górze są już na bardzo zaawansowanym etapie. Teraz prowadzone są prace brukarskie związane z odtworzeniem nawierzchni z kostki granitowej.

0: Pogoda w Jeleniej Górze.
1: Poniedziałek w Jeleniej Górze nie będzie najcieplejszy. Teraz nasze termometry wskazują od 11 do maksymalnie 12 stopni, a temperatura odczuwalna nie przekracza 7 stopni. Ma na nią wpływ silny wiatr, osiągający prędkość w porywach do 44 km na godzinę. Na szczęście synoptycy nie przewidują opadów deszczu w naszym regionie.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po ósmej przełożymy poetycki język wieszcza na prozę współczesnego życia i to przełożymy z sukcesem.
3: No i po ósmej będzie także Wielka Paszcza i Małe Łapki, czyli kawałek prehistorii na śniadanie w poniedziałek. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, dokładnie 4 minuty po ósmej. Gra dla nas Kim Wild.

0: Riddle, Nick Kershaw, to jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. Poniedziałek, budzimy 12 minut po godzinie 8. Młodzież mamy, proszę Państwa, teraz zabrzmimy jak takie dziadersy. Młodzież mamy teraz nieco zblazowaną i niezainteresowaną realnym światem, ale no... Fakty są jakie są, w związku z tym ciężkie życie mają nauczyciele, ale również muzealnicy.
1: No akurat ci z muzeum w Kórniku przeliczają wartość znajdujących się tam rękopisów Mickiewicza na luksusowe samochody albo mieszkania. No i młodzież wykazuje zainteresowanie poezją dopiero jak dowie się, że trzecia część dziadów jest warta tyle, co dwa mieszkania w centrum Warszawy albo pięć najdroższych BMW.
0: Dobre, nie? Dobre. To co oznacza skrót BMW w przypadku naszej młodzieży?
1: No,
0: bardzo mało wie. Tu radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. A teraz coś dla dorosłych, którzy wiedzą to i owo. Idziemy w tango, kochani, z Shakirą. 12 minut po godzinie 8.

0: To była grupa Survivor i piosenka Eye of the Tiger i przy tym numerze Dariusz Michalczewski wychodził zawsze na ring. On wygrywał, my też wygramy, proszę Państwa. Z poniedziałkiem budzi Was radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, jest 20 minut po 8.
1: A już za 10 minut wybierzemy najgłupszą wymówkę, żeby nie pójść do pracy. No i wręczymy za nią złotą kawę naszego porannego programu. Jeśli macie taką wymówkę pod ręką, no to dzwońcie szybko pod 2244 i 30.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
15: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
18: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
0: Reklama.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: A temat to bardzo na czasie, zwłaszcza jak kogoś w weekend, no po prostu melarz pociągnął. Najgłupsza wymówka, jaką kiedykolwiek wykorzystałeś, żeby nie iść do pracy. No to czas na podsumowanie.
2: Wychodząc z domu, rano była tak potężna mgła, że nie mogłem trafić do garażu i dlatego się nie pojawiłem w pracy.
3: No. Przypomniał mi się jeden wpis do zeszytu spóźnień. Wpis brzmiał następująco. Myślałem, że jest wolna sobota.
4: Moja wymówka, żeby nie przyjść do pracy, powiedziałam, że mam atak wyrostka. I byłam tak autentyczna, że 2 godziny później wycięli mi ten wyrostek.
5: Ojej. No to była samospełniająca się wymówka, więc za odwagę i poświęcenie wręczamy złotą kawę naszego programu z prowadzącymi na pudełku. I teraz uwaga, kawę należy wypić, prowadzących można wyciąć. Za wszystkie wymówki bardzo, bardzo dziękujemy. A jutro to mamy pytanie, na które odpowiecie śpiewająco.
1: Gdyby wasze życie było piosenką, to jaki byłby jej tytuł?

0: będę Julią. Wanda Kwietniewska ze swoją bandą. Wanda Kwietniewska, która kocha, uwaga, łapanie ryb, kocha siatkówkę, kocha wszystkie rodzaje aktywności, kocha koncerty rockowe i kocha absolutne szaleństwo. Nigdy, nigdy nie siedzi i nie odpoczywa. To jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. I gramy wam fantastyczne kawałki, które też podrywają po prostu nawet w poniedziałek do aktywności i do ruchu. Za 20 minut będzie dziewiąta.
1: No nie jedna Wanda, bo zresztą cała wielka samochodowa banda stoi teraz w korkach i zastanawia się, czy w ogóle damy radę dojechać do pracy na dziewiątą. No sprawdzimy to za chwilę, a potem coś z naszych ulubionych 80. i 90., bo będą Genesis, a także Fool's Garden. Zostańcie z radiem Złote Przeboje.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie miejsce.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Reklama.
5: Złote przeboje w drodze. Już jutro rozpoczną się prace na kolejnym odcinku ulicy Wolności w Jeleniej Górze. Będzie to trzeci etap przebudowy najdłuższej ulicy w naszym mieście. Tym razem prace obejmą część ulicy od Marketu do skrzyżowania z ulicą Nadbrzeżną. W związku z realizacją zadania wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu.
6: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Country. Grupa Fool's Garden to jest radio Złote Przeboje na dzień dobry w poniedziałek. Za 9 minut będzie godzina 9. Kochani, jedna z największych zagadek ludzkości została rozwiązana. Choć właściwie to ani wielka zagadka, ani rozwiązana, ale wiadomość jest ciekawa.
1: Otóż okazało się, że naukowcy z prestiżowych angielskich uczelni zajęli się ewolucyjnym fenomenem i zbadali, dlaczego tyranozaur, czyli straszny drapieżnik, miał takie małe, śmieszne przednie łapki. Badali, myśleli i rozkminili, że T-Rex miał małe łapki, gdyż, uwaga, miał wielką szczękę i czaszkę.
0: Tak, no to idąc dalej tym odkrywczym tropem, tymi łapkami, to się po głowie nie da podrapać. Właściwie to po niczym się nie da podrapać. W kinie w Lublinie teraz, Bratanki w Radiu Złote Przeboje. Za 8 minut będzie godzina 9, poniedziałek. No już chyba obudzony, jest nieźle, prawda? No to uwaga, 3, 4, jedziemy!

0: w Lublinie, no i nie tylko, leci właśnie film pod tytułem Nie lubię poniedziałku. A w radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 5 minut o 9 wiadomości. A co będzie w nich, o tym opowie nam Paulina Nabrocka. Opowie, a właściwie nas zgromi.
1: Będzie burza. Burza na północy kraju, o czym ostrzega IMGW, i mała burza na ryneczkach, bo rolnicy mówią, że ostatni spadek temperatury i deszczowa aura wpłyną na ceny truskawek.
0: Ojej.
1: Znaczy będzie drożej.
0: Ojej, niedobrze, niedobrze. Szczegóły o 9.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
6: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
15: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Reklama.
2: 15 czerwca mamy poniedziałek, na zegarach punktualnie godzina 9. Teraz Paulina Nawrocka i wiadomości Radia Złote Przeboje.
17: Burzowo na północy kraju, są ostrzeżenia dla 7 województw. Zmasowany nocny atak Rosji na 2 największe ukraińskie miasta. I ceny truskawek było taniej, a może być drożej. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami na północy Polski i silnym wiatrem na wybrzeżu. Alerty burzowe obowiązują dla 7 województw na północy kraju. Najgorzej ma być po południu. Lokalnie może nawet spaść grad. Co najmniej 9 osób zginęło, a około 30 zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku Rosji na 2 największe miasta Ukrainy, Kijów i Charków, ubiegłej nocy. W obu miastach po atakach wybuchły pożary. Trwają akcje gaśnicze i ratunkowe. A Ukraina i Mołdawia rozpoczną dziś formalne rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Zapoczątkują je konferencje międzyrządowe z tymi dwoma państwami, podczas których otwarty zostanie tzw. pierwszy klaster negocjacyjny. Obejmują kwestie takie jak praworządność, funkcjonowanie instytucji demokratycznych i reforma administracji. Ceny ropy naftowej na rynkach paliw mocno w dół w reakcji na tymczasowe porozumienie w sprawie zakończenia trwającej od kilku miesięcy wojny na Bliskim Wschodzie. Cena ropy Brent spadła o ponad 4,5% i kosztuje ponad $83 za baryłkę. Do podpisania porozumienia USA z Iranem ma dojść w piątek. A teraz o cenach owoców. Wiosenne przymrozki zdaniem plantatorów zaszkodziły zbiorom truskawek. Początek czerwca pozwolił jednak na odwrócenie sytuacji. Teraz spadek temperatur i deszczowa aura mogą spowodować kolejny wzrost cen.
18: Już teraz przez ostatnie 10 dni mieliśmy największy wysyp wszystkiego. Teraz mamy niskie temperatury. To za nisko jest, żeby to było tego dużo. A w tej chwili cena hurtowa jest od 16 do 25 zł za łubiankę dwukilową. W detalu musimy się trochę przestawić, bo się klienci przyzwyczaili trochę taniej, ale w tej chwili sprzedajemy po 12 zł za kilo.
17: Na najniższe ceny przyjdzie poczekać do lipca. Wtedy tradycyjnie przypada szczyt sezonu truskawkowego. I jeszcze ranking ATP, gdzie spore zmiany dla Polaków. Kamil Majchrzak awansował z 76 na najwyższe w karierze 47 miejsce w rankingu tenisistów, a Hubert Hurkacz po raz pierwszy od 2018 roku jest poza najlepszą setką. Spadł z 96 na 103 pozycję.
1: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
19: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Strzelili w debiucie gola i świętowali, jakby wygrali cały turniej, mimo że doznali bolesnej porażki. Piłkarze Curaçao przegrali swój pierwszy mecz na mundialu aż 1-7, bo Niemcy byli bezlitośni. W drugim meczu w tej grupie Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0. W grupie F turniej efektownie rozpoczęli Szwedzi, wygrali z Tunezją aż 5-1. Z kolei Holandia zremisowała z Japonią 2-2. A co dziś na mundialu? Już o 18:00 Hiszpania zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. W drugim meczu w tej grupie Arabia Saudyjska zmierzy się z Urugwajem. O północy. O 21:00 Belgia zagra z Egiptem, a o 3:00 w nocy Iran z Nową Zelandią.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
17: Dużo chmur z większymi przejaśnieniami. Taki mamy początek tygodnia. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północnym wschodzie. Na termometrach od 14 stopni na Suwalszczyźnie, przez 18 w centrum, do 20 na zachodzie.
3: A teraz zrobi się gorąco, wakacyjnie i imprezowo, bo 24 sierpnia w Warszawie koncert z letnimi hitami zagra grupa OMD. Chcecie tam być?
2: No to tak. Jeśli tak, to wejdźcie na stronę złoteprzeboje.pl i rozwińcie wesoło, twórcze i fantazyjnie skrót OMD, czyli OMD. Coś w stylu odlot mega dance. Za najlepszy pomysł już o 9:30, tak, wręczymy podwójne zaproszenie na koncert OMD. 4 minuty po godzinie 9:00, no to czekamy na was, czekajcie na telefon od nas i gramy Michaela Jacksona.

0: Zoo, czyli Vince Clark, którego możecie pamiętać z zespołu Depeche Mode, a na wokalu Alison Moyet. No i zaczęli razem nagrywać w 1981 roku. I jak się szybko okazało, różnili się wszystkim, i charakterem, i energią, i połysłami. No i wytrzymali razem tylko zaledwie kilkanaście miesięcy, ale wystarczyło na dwie płyty i kilka naprawdę wielkich hitów.
1: No i jeden z nich zagraliśmy w radiu Złote Przeboje, a teraz zespół, który dla wielu ludzi istnieje od zawsze, no i zawsze będzie królową na naszych imprezach. Grupę Boney M założył w latach 70. niemiecki producent Frank Farian i chociaż nigdy nie występował na scenie, to uwaga, zaśpiewał większość męskich partii wokalnych w piosenkach Boney M. A jak to brzmi, to sobie posłuchajcie w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Gotta Go Home jest 11 minut po 9 i mamy poniedziałek.

0: złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.
1: 24 sierpnia, wiecie, to będzie gorący dzień, to będzie letni, wakacyjny dzień. 24 sierpnia w Warszawie odbędzie się wyjątkowy koncert zespołu AMD pod nazwą AMD Summer of Hits, a radio Złote Przeboje ma dla was złote bilety na to wydarzenie.
2: By je zdobyć, na stronie złoteprzeboje.pl musicie zabawnie rozszyfrować skrót OMD i dziś urzekła nas odpowiedź słuchacza Błażeja z Warszawy. Cześć.
3: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich.
2: No to Błażej, opowiadaj w takim razie, co to według ciebie oznacza ten skrót OMD?
3: Oddział Muzyki Dynamicznej.
1: Super! No to słuchaj, nam się to naprawdę podoba. To jest rewelacja. Przekażemy panom z zespołu. Myślę, że też będą zachwyceni. I teraz uwaga, za tę doskonałą odpowiedź leci do ciebie super nagroda!
0: Wygrywasz złoty bilet.
3: Super, dzięki bardzo. Dzięki. Nie spodziewałem się.
1: Ale zrobiliśmy ci poniedziałek, zrobiliśmy ci cały
3: dzień. No zrobiliście, w ogóle się nie spodziewałem. Tak jak mówię, no napisałem, bo napisałem, no ale przecież tyle osób tam pisze, że mówię, przecież nie ja, ale jednak ten oddział, może chwycił ten oddział, co był zapożyczony z oddziału zamkniętego.
1: No tak, bo to czuć było, że pachnie tak, to latami tak. 80. Słuchaj, no muzyka, jak ja.
2: Błażej z Warszawy, dzięki oddziałowi muzyki dynamicznej wygrywa dzisiaj bilety. Jutro ktoś z was znowu dostanie podwójne zaproszenie na koncert OMD w Warszawie. Nie czekajcie, tylko wejdźcie na złoteprzeboje.pl, no i walczcie o złote bilety.
0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Czy można sterować urządzeniami za pomocą wzroku? Jak działają medyczne nanoroboty i bioprotezy? Przekonaj się o tym na interaktywnej wystawie Medycyna Przyszłości w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, eksperymenty i fascynujące doświadczenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Odwiedź wystawę Medycyna

0: Puste potrawy z grilla, numer dwa, dopadł do miski z kapustą, jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość, suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: Jakby fajnie było, żeby poniedziałek nabrał takiego tempa i tak jak niechętnie się zaczął, tak szybko popłynął i szybko się skończył. Stevie Wonder, doskonały, szybki kawałek Part-Time Lover. Zagraliśmy w radiu Złote Przeboje. No i pożegnamy się już. Dziękujemy za ten wspólny poranek, za ten wspólny początek tygodnia.
1: Obudziliśmy ten poniedziałek, ale i tak tutaj będziemy zbierać podpisy pod petycją o aneksji poniedziałku do weekendu. Mamy już 3 podpisy. Paulina Nawrocka, Piotr Jaworski, Piotr Jakim, pięknie dziękujemy za to poniedziałkowe spotkanie, a w studiu witamy już Gosię Kościelnie.
2: Lekko, leciutko, leciusieńko, zmoknięto, ale tylko prawa rzęsa mi zmokła, bo mam z jednej strony tylko parasol taki troszeczkę nadłamany, ale z drugiej strony działa, więc są też korzyści. Są też korzyści z takiego deszczowego nieco poniedziałku. Zapraszam!

0: y de cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: No i to był przebój wakacji 94 roku. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby i w tym roku w wakacje nas cieszył. Radio Złote Przeboje za 3 minuty 10 i wiadomości.

0: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod Śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.
1: Czy można sterować urządzeniami za pomocą wzroku? Jak działają medyczne nanoroboty i bioprotezy? Przekonaj się o tym na interaktywnej wystawie Medycyna Przyszłości w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, eksperymenty i fascynujące doświadczenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska Saksonia 2021-2027. Odwiedź wystawę Medycyna Przyszłości i zobacz, jak nauka

0: i oddaj głos już dziś.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
9: Wiadomości z Jeleniej Góry.
10: Kamil Bakier. Basen przy ulicy Sudeckiej w Jeleniej Górze na razie nie przyjmuje pływaków, ale już pokazuje swoją przyszłość. Na ścianie obiektu pojawił się baner z wizualizacją planowanej rewitalizacji. Więcej o tym Natalia Dobrowolska.
11: Modernizacja ma kosztować prawie 74 miliony złotych. W planach jest połączenie historycznego charakteru obiektu z nowoczesnymi, ekologicznymi rozwiązaniami.
10: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, nowy rozdział w historii basenu rozpocznie się w czerwcu 2028 roku. Postępują natomiast prace przy ulicy Szkolnej w Piechowicach. Na odcinku między budynkami numer 9 i 13 pojawiła się już nowa nawierzchnia asfaltowa. To jeden z najbardziej widocznych efektów trwającej inwestycji. Kończymy sportowym akcentem. AMG Rally Karkonosze przeszedł do historii. Przez dwa dni kierowcy rywalizowali na trasach w Jeleniej Górze, Stróżnicy i Chrośnicy. A finał rajdu odbył się na Placu Ratuszowym. Organizatorzy zapowiadają, że chcą, aby rajd na stałe wrócił do kalendarza imprez w regionie.
9: Radio Złote Przeboje.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: Pogoda w Jeleniej Górze.
10: W Jeleniej Górze nie odnotowaliśmy większych pogodowych zmian. Nadal jest chłodno i pochmurno. Więcej słońca w naszym regionie pojawi się dopiero za kilka godzin. Temperatura jednak nie zmieni się zbyt drastycznie. Przynajmniej według obecnych prognoz. Wciąż będzie nam towarzyszył też silny wiatr, osiągający prędkość w porywach do 46 km na godzinę.
9: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: No to wchodzimy sobie w przedpołudnie poniedziałkowe, kolejny tydzień czerwca, a w radiu Złote Przeboje niezmiennie największe przeboje lat 80. i 90. Ta muzyka, z którą czujemy się najlepiej bez względu na to, jakie plany poniedziałkowe macie, zostańcie z nami. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: deszczowo dzisiaj może być w Polsce i gdzie niegdzie wciąż pochmurno, a ja znowu chciałabym, żebyśmy stworzyli złotą mapę pracy, czyli gdzie i przy jakiej pracy słuchacie dzisiaj Radia Złote Przyboje, a ja zacznę. Gosia, jestem w Warszawie, siedzę za konsoletą radiową, a kilka dni temu zadzwonił do nas słuchacz i mówi tak.
1: A ja Radio Złote Przyboje słucham w dużym widlaku 20-tonowym, który dźwiga kilkutonowe elementy. Pozdrawiam.
0: Duży widlak. No to czy dzisiaj też tam jesteś? 2244 i 3 0. Taka złota mapa pracy. Gdzie jesteście? Jak macie na imię? I co robicie słuchając Radia Złote Przyboje? No właśnie, robota nie zając.

0: promocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
5: Can't touch this.

10:28, radio Złoty Przyboje, a przed nami zespół lat 80., którego jedyną i najważniejszą zasadą w muzyce było to, żeby byli niezależni, zbuntowani. I tak było, bo byli u podwalin punk rocka, zimnej fali, alternatywy. Mieli wielki światowy hit Golden Brown. No i podczas gdy nikt nie chciał właśnie tej piosenki, nikt nie chciał jej grać, ich ówczesna wytwórnia muzyczna mówiła, to nie jest ani punk rock, ani nie da się tego tańczyć, no nie możemy tego w ogóle wypuścić. I tym podobne wymówki, a zespół upierał się, żeby właśnie ten utwór ich promował. Kiedy Golden Brown odpalił na całym świecie, to wytwórnia prosiła, zróbcie coś takiego jeszcze raz, a wtedy zespół The Stranglers, bo o nim mówimy, powiedział, nie ma mowy, i dali wytwórni 7-minutową piosenkę po francusku, czyli zawsze pod prąd i zawsze po swojemu i zawsze niezależnie. Ale piękne i melodyjne piosenki również mieli. Dlaczego nie? Mieli ochotę, więc takie również nagrali. Always the Sun na przykład, rok 86. The Stranglers w radiu Złote Przeboje.

0: za mecz w Biedronce? Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie napoje energetyczne Monster. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola orzeszki ziemne Bakador w posypce Mix 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A do soboty akcję kończy sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 50 za sztukę przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Odwiedź wystawę Medycyna Przyszłości i zobacz, jak nauka zmienia świat.
1: Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
1: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
2: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
1: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
2: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
1: To z Tauronem.
2: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
7: Media Expert, dalej masz. Reklama.

0: W jakich ciekawych miejscach, pozycjach albo sytuacjach w pracy słuchacie dzisiaj Radio Złote Przeboje? Ciekawa jestem. Za najciekawszą odpowiedź oddam dzisiaj naszą lnianą torbę z limitowanej edycji. Można ją zobaczyć na naszym Instagramie Radio Złote Przeboje. Robimy dzisiaj różne rzeczy w pracy, a łączy nas to, że robimy to słuchając tej samej muzyki w tym samym momencie. A wiecie, że w Stanach Zjednoczonych w wakacje można pracować jako tester zjeżdżalni wodnych? Na czym to polega? Jak sama nazwa wskazuje, testerzy codziennie zjeżdżają ze zjeżdżalni, żeby sprawdzić, czy są one wystarczająco bezpieczne. Nie wiem, czy w Polsce też jest taki zawód? Akurat przy tej czynności trudno byłoby słuchać radia, chociaż... Ale ciekawa jestem, co robicie w pracy dziś wy, słuchając największych przebojów lat 80. i 90. 224430 i można też napisać robota@złoteprzeboje.pl.
1: Robota nie zając.

0: Don't you want me, baby, Human League w Radiu Złote Przeboje. 82 rok to jest brzmienie właśnie z tamtego czasu. Za 4 minuty będzie godzina 11. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radiu Złote Przeboje. Posłuchajmy ich razem.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
6: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje,

0: i oddaj głos już dziś.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca.
2: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Już prawie 11. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje w poniedziałkowe przedpołudnie.
8: Wiadomości z Jeleniej Góry.
9: Kamil Bakier. Do 8,5 tysiąca złotych można zyskać na realizację swojego pomysłu w ramach dolnośląskich małych grantów. Projekty mogą zgłaszać już grupy trzyosobowe, a pieniądze dostać można na bardzo różne rzeczy, tłumaczy wicemarszałek województwa dolnośląskiego Michał Rado.
10: Warsztaty, wyjazdy integracyjne, ale też rewitalizacje parków, różnego rodzaju projekty, które aktywizują, które działają dla dobra lokalnej społeczności czy dla miejsca, w którym mieszkamy.
9: Nabór wniosków potrwa do 19 czerwca. Do realizacji wybranych zostanie 105 pomysłów. Teraz Kowary, tam kolej znów nabiera tempa. Wybrano firmę do drugiego etapu rewitalizacji linii numer 308. Zakres prac kończy się przy tunelu pod Przełęczą Kowarską, który odnowiony będzie w kolejnym etapie. Za nami finały NBA, w Jeleniej Górze jednak koszykówka nie zwalnia tempa. Klub sportowy Wichoś zaprasza dziewczęta na wakacyjne zajęcia od 1 lipca do 15 sierpnia w hali przy ulicy Sudeckiej. Treningi odbywać się będą w dwóch grupach wiekowych.
8: Radio Złote Przeboje.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Pogoda w Jeleniej Górze.
9: W najbliższym czasie przez chmury w Jeleniej Górze będzie przebijać się słońce. Deszcz nam odpuści, ale temperatura nie będzie za wysoka. Termometry wskażą od 15 do maksymalnie 16 stopni. Warto jeszcze dodać, że temperatura odczuwalna będzie o kilka stopni niższa. To przez silny wiatr. On pozostanie z nami praktycznie do końca dnia.
8: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
11: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: No właśnie, w przyszły weekend ma być ponad 30 stopni w wielu miejscach kraju, więc kto lubi zachmurzenie i takie lekkie opady deszczu, niech się cieszy na razie tym, co mamy za oknami. Gosia Kościelniak, dzień dobry, zapraszam na kolejną godzinę, a zaczniemy ją z Madonną, Radio Złote Przeboje.

No właśnie, to jest rok 81 i Perfect, ale w koło jest wesoło i już za sprawą debiutu fonograficznego zespół Perfect i Rockmeni wylansowali nieśmiertelne przeboje. Ten krążek rozszedł się w nakładzie około 1 000 000 egzemplarzy, a obejmował 9 kompozycji, w tym nieśmiertelne Nie płacz Ewka, Obracam w palcach złoty pieniądz, Chcemy być sobą, Niewiele ci mogę dać, czy też oczywiście Ale w koło jest wesoło. I autorem tych piosenek, a na pewno tej ostatniej, Ale w koło jest wesoło, którą przed chwilą słyszeliśmy w Radiu Złote Przeboje, jest Zbigniew Hołdys. Oczywiście Maxi Priest przed nami i Close to You.

0: Robota, nie zając.
1: No to co robicie dziś w pracy, słuchając Radia Złote Przeboje? Można pisać robota@złoteprzeboje.pl i dziś głównie przysyłacie mailem swoje odpowiedzi. Ryszard napisał: dziś pracuję w laboratorium przy druku 3D, sprawdzania sprawozdań oraz konserwacji komputera i w tle przygrywa mi właśnie Radio Złote Przeboje. Jak to miło przygrywać komuś do pracy. No a Grzegorz napisał tak: oprócz wypicia drugiej kawy i ukrywania się przed szefem, bo uważam, że dobrego pracownika jest ciężko dziś znaleźć, to obsługuję zgłoszenia dotyczące awarii informatycznych. Najciekawsze dzisiejsze zgłoszenie dotyczyło awarii komputera, a w wyniku weryfikacji okazało się, że pani Anetka z księgowości zapomniała włączyć urządzenia do prądu. Wtyczka była wyciągnięta od piątku. Czyli krótko mówiąc, wtyczka miała weekend. I komputer też. Grzegorz, pozdrawiam serdecznie. Za najciekawszą odpowiedź oddam dzisiaj naszą lnianą torbę z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Można ją zobaczyć na naszym Instagramie 224430. Można zadzwonić albo napisać robota@złoteprzeboje.pl.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
2: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. Teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Startuj.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

No i tak właśnie mogliby grać na gitarach bez końca, a mielibyśmy humor najlepszy z najlepszych. Las Lobos i La Bamba. I to był rok 1987, kiedy wypuścili ten singiel. To jest jeden z najbardziej cenionych amerykańskich zespołów ostatnich dekad ubiegłego wieku, XX wieku. Do dzisiaj jest uważany za wzorcowy przykład takiego kulturowego tygla, tej mieszanki w Ameryce, mieszanki muzyki. Na czołówki światowych list przebojów wyniósł ich właśnie w 1987 roku singiel La Bamba. Radosne i taneczne wspomnienie złotej ery rock'n'rolla. A teraz za kwadrans 12, Fleetwood Mac, Radio Złote Przeboje.

0: Kuszący restaurant Derby, podpisz się wprost na moim sercu, sign your name across my heart. Za 4 minuty będzie południe poniedziałkowej, najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy. Radio Złote Przeboje, zapraszamy!
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod Śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.
7: Reklama. Zapraszamy na najnowsze wiadomości Radia Złote Przyboje w poniedziałkowe południe.
8: Wiadomości z Jeleniej Góry.
9: Kamil Bakier. Jest szansa na kolejową nowość dla mieszkańców Jeleniej Góry, jak informuje Komitet Obrony Dolnośląskich Linii Kolejowych. Najpóźniej za 4 lata mają ruszyć bezpośrednie pociągi do Szczecina. Więcej o tym Natalia Dobrowolska.
10: Plan zakłada uruchomienie dwóch par połączeń dziennie. Pociągi mają kursować przez m.in. Żary, Zieloną Górę i Rzepin.
9: Na razie jednak to plany zapisane w dokumentach. Jeleniogórzanie planujące wakacje nad Bałtykiem mogą z kolei skorzystać z bezpośrednich połączeń PKS Tour Jelenia Góra. Autobusy do Kołobrzegu będą kursować od 27 czerwca w każdą sobotę. Po drodze zatrzymają się w popularnych nadmorskich miejscowościach, co ułatwi dotarcie na urlop bez samochodu. Czas na sport. W Kamiennej Górze rozegrano finał strefy jeleniogórskiej w siatkówce plażowej dziewcząt. Ze względu na pogodę zawody zostały przeniesione na halę, ale i tak nie przeszkodziło to w dokończeniu zmagań. Janowiczanki wygrały wszystkie mecze 2-0 i awansowały do finału wojewódzkiego. Ten odbędzie się jutro w Strzelinie.
8: Radio Złote Przeboje.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: Pogoda w Jeleniej Górze.
9: Jelenia Góra dziś nie rozpieszcza nas, jeśli chodzi o temperaturę. W najcieplejszym momencie dnia nasze termometry wskażą 17 stopni. Warto jednak dodać, że temperatura odczuwalna będzie o kilka stopni niższa. To przez silny wiatr. Teraz osiąga on prędkość w porywach do 46 km na godzinę. A po południu spodziewajmy się jeszcze mocniejszych podmuchów. Ciśnienie jak na razie jest w normie.
8: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
11: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: No i mamy już począteczek popołudnia poniedziałkowego i dokładnie połowę czerwca. 15. Prawie 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam na kolejną godzinę wypełnioną największymi przebojami lat 80. i 90., a zaczniemy od wielkiego przeboju Bonnie Tyler.

0: news. Ka-ching.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Robota nie zając.
1: Cześć, mówi Wojtek. No niestety, ale są takie zawody, gdzie robota to zając, jeżeli chodzi o serwisowanie urządzeń, które przechowują żywność. Jak się podejdzie do tego, że robota nie zając, to nie ma potem co jeść. Pozdrawiam.
2: Ale oczywiście jest wiele przykładów, w których robota to jednak zając, ale przysłowie i odrobina odpoczynku, chociaż przez chwilkę, chociaż słuchając Radia Złote Przeboje w każdej pracy, na pewno się przydaje. Dziś pytałam, co robicie w pracy słuchając Radia Złote Przeboje i Filip napisał na nasz mail: składam okulary. To też jest ciekawe. I nucę pod nosem piosenki Radia Złote Przeboje, licząc śrubki. To rytmicznie ci się liczy pewnie. I Kuba napisał: a ja pakuję paczki w magazynie i robię konkurs. Zakładam się sam ze sobą, czy zdążę zakleić przed refrenem, czy nie. A najlepsze jest to, że znam każdą piosenkę, bo kocham te lata. Lata 80. i 90. z pewnością masz na myśli i my mamy to samo. W Radiu Złote Przeboje też kochamy te lata. Kuba, dla ciebie dzisiaj nasza torba, Radio Złote Przeboje, lniana na wszelkie zakupy. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Słuchajcie dalej przy pracy i nie przy pracy Radia Złote Przeboje, a przed nami Various Monks.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Well,

Radio Złoty Przeboje, 26 minut po południu. W zeszłym tygodniu mieliśmy dla Was bilety na koncert Beaty Kozidrak w Lublinie, na koncert wyjątkowy, a w tym tygodniu też mamy przyjemności i niespodzianki kolejne, muzyczne, bo oto do Polski przyjedzie zespół OMD i mamy dla Was podwójne bilety na ten koncert. Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. OMG Summer of Hits. To będzie 24 sierpnia. A na czym polega zabawa? Otóż na tym, żebyście rozwinęli skrót tych trzech liter OMD według własnego pomysłu i kreatywności. Używając tylko trzech słów właśnie. Nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi i czekamy na zgłoszenie na naszej stronie złoteprzeboje.pl. Zadzwonimy do Was jutro po godzinie 9:00 do kogoś z Was, a potem z tymi z Was, którzy otrzymają złoty bilet na koncert OMD. Spotkamy się na tym koncercie w sierpniu. Teraz Barbara Streisand.

0: Czy można sterować urządzeniami za pomocą wzroku? Jak działają medyczne nanoroboty i bioprotezy? Przekonaj się o tym na interaktywnej wystawie Medycyna Przyszłości w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, eksperymenty i fascynujące doświadczenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska Saksonia 2021-2027. Odwiedź wystawę Medycyna Przyszłości i zobacz, jak nauka zmienia świat.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją...
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod Śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.

0: ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6 1,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Belinda Carlisle w Radiu Złote Przeboje. Przed nami Andrzej Piaseczny z Robertem Chojnackim i Niecierpliwi. Przypomnę fragment mojej rozmowy z Andrzejem w Radiu Złote Przeboje z tej właśnie trasy koncertowej z roku 1996.
1: Właściwie wspominam to jako pasmo dobrej, ale jednak pracy. Była jedna długa bardzo trasa koncertowa i były takie przypadki, kiedy faktycznie wprawdzie do hotelu z hali, w której graliśmy na przykład w Opolu, dzieliło nas kilkaset metrów, ale faktycznie nie byliśmy w stanie jej przejść na piechotę, trzeba było nas przewozić jakoś samochodem.
0: Z powodu?
1: Z powodu tego, żeby...
0: Fanki was nie rozerwały na strzępy, a głównie ciebie.
1: No tak było, tak było. Natomiast faktycznie pamiętam też taką sytuację, chyba na mnie, a może na Robercie, została podarta koszulka. To było takie łechtanie...
0: Ego.
1: Takiego ego, właśnie,
0: połechtane
1: dokładnie.
0: Ego.
1: No bo nie ambicji, nie osobowości, ego, dokładnie. Natomiast czy to jest przyjemne? Wcale chyba nie do końca.

0: Tak, to nie ma znaczenia, jest September. Radio Złote Przeboje za 5 minut będzie. Godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata i posłuchajmy ich razem w Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert.

0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
4: Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13. Zapraszamy.
5: Strzały w Białej Podlaskiej. Zginął mężczyzna. Policja ściga napastnika. Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem na gali sztuk walk. Ukraina i Mołdawia zaczęły formalne negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trwa obława na sprawcę strzelaniny w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Mężczyzna zastrzelił przechodnia. Policja ustala, kim są ofiara i sprawca. Co na razie wiadomo w tej sprawie, próbuje się dowiedzieć Anna Gmiterek-Zabłocka.
6: Informacji na temat tego zdarzenia jest na razie niewiele. Wiadomo, że doszło do niego na osiedlu Jagiellońskim w Białej Podlaskiej, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Terebelską, za pawilonami handlowymi, niedaleko od miejscowego szpitala. Policja informuje, że nieznany sprawca oddał kilka strzałów w kierunku przechodnia. Mimo szybkiej reakcji ratowników i lekarzy, życia mężczyzny nie udało się uratować. Wystawione są posterunki blokadowe, trwają też kontrole pojazdów i penetracja terenu. Osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub cokolwiek mogą o nim wiedzieć, proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112. Informacje, to jest kluczowe, można przekazywać również anonimowo.
5: Był uścisk dłoni i krótka rozmowa. Kamery uchwyciły spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem na gali MMA w Białym Domu. Wymiana zdań trwała trochę ponad minutę. Prezydent Polski przyleciał do Waszyngtonu na 80. urodziny Trumpa. Jego kancelaria informowała, że będzie to okazja do omówienia ważnych spraw dotyczących relacji polsko-amerykańskich, między innymi kwestii obecności żołnierzy USA w Polsce. Ukraina rozpoczyna negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Po wielu latach starań dziś w Luksemburgu zostanie oficjalnie otwarty tak zwany pierwszy klaster negocjacyjny. Najważniejszy, dotyczący praworządności. Jak mówi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, Polsce zależy na tym, żeby Ukraina trafiła do Unii, ale ten proces musi potrwać.
7: My musimy być pewni, że Ukraina będzie gotowa, że my będziemy gotowi i że rozszerzenie będzie dla obu stron sukcesem.
5: Jak dodaje wicepremier, Polsce negocjacje zajęły 7 lat. Razem z Ukrainą oficjalnie negocjacje zaczęła dziś także Mołdawia. Co najmniej 9 osób zginęło, a około 30 zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku Rosji na dwa największe miasta Ukrainy, czyli Kijów i Charków. W Kijowie zapalił się symbol miasta, klasztor Ławra Peczerska. Coraz więcej czasu spędzamy w internecie. Przeciętny Polak spędzi w nim łącznie w swoim życiu 26 lat i 2 miesiące. To o prawie 3 lata więcej niż szacowano jeszcze 4 lata temu. Takie badanie przeprowadziła firma NordVPN. Najwięcej czasu spędzamy na słuchaniu muzyki i oglądaniu filmów, a także na przeglądaniu mediów społecznościowych. Pies nie leczy, ale może skutecznie wspierać leczenie i rehabilitację. Dzisiaj ogólnopolski dzień dogoterapii. Eksperci mówią, że pies sam w sobie nie jest lekarstwem, ale dzięki swojej naturze poprawia samopoczucie pacjentów, motywuje do ćwiczeń, ułatwia przełamywanie lęków i kontakt z otoczeniem, a przy tym nie ocenia i nie okazuje zniecierpliwienia.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Przelotny opad deszczu w całej Polsce i już od teraz właściwie możliwe rozpogodzenia na południu. Miejscami w północno-wschodniej części kraju burze i 14 stopni na Suwalszczyźnie, około 18 w centrum, do 21 na zachodzie i południowym wschodzie. godzina popołudnia poniedziałkowego. Właśnie się rozpoczyna, 2 minuty po godzinie 13:00, no to już wiemy, co dzieje się w Polsce i na świecie. Teraz może nam znowu towarzyszyć głównie muzyka. Lata 80. i 90., czyli Radio Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, zapraszam, teraz Genesis.

już Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, ale wiele rzeczy jest zupełnie innych niż jeszcze kilkanaście lat temu na takich mistrzostwach. Na przykład stan nawierzchni, na której grają najlepsi piłkarze świata, bo decyduje często o zdrowiu zawodników i z tego powodu w wieku XXI, w roku 2026 trawa na stadionach mistrzostw jest traktowana jak żywy technologiczny organizm podpięty do aparatury medycznej. Pod warstwą ziemi umieszczono tysiące czujników wilgotności, zasolenia i temperatury korzeni, które przesyłają dane do centralnego systemu ogrodniczego. Ponadto specjalne roboty autonomiczne co noc skanują murawę za pomocą laserów, wykrywając najmniejsze mikrouszkodzenie lub ogniska chorób roślin. Wyobrażacie to sobie? I jeśli system wykryje, że trawa w danym polu karnym jest zbyt osłabiona, automatycznie uruchamiane są punktowe doświetlania lampami LED o specjalnym spektrum fal. To jest szaleństwo.

0: już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Apple i oddaj głos już dziś.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
2: Skoda. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
9: T plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje, 106,2 FM.
0: Złote Przeboje.
2: Światło, nosisz je w sobie, pozwól mi choć

A przed nami w Radiu Złote Przeboje grupa Bonnie M, która powstała z inicjatywy Franka Fariana. Miał super pomysł, zadebiutował dance'owym singlem Baby Do You Wanna Bump? Ukazał się on pod pseudonimem właśnie Bonnie M, kiedy jeszcze pan Farian był sam. A zainspirowało się australijskim serialem detektywistycznym Bonnie, które lubił oglądać. Ta piosenka nie stała się hitem błyskawicznie, ale w końcu załapała i dobrze sobie radziła w Belgii i w Holandii, a w następnych latach Bonnie M zmieniło się w zespół. Farian postanowił, że on będzie tylko pisał i produkował piosenki, a inni będą je wykonywać. Na przykład tę.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus, więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
13: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
15: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
16: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?

0: do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Anti-lukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
2: Już nie swędzi!
3: Na ukąszenia wybieram Entil Ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Reklama.

0: Ja jeszcze chciałam nawiązać, tylko zanim, ale zanim pójdę, jest taka piosenka, ale zanim pójdę, dzień
1: tak,
0: dobry Jerzy,
1: jest, dzień
0: ale
1: dobry.
0: Zanim pójdę, to jeszcze chciałabym nawiązać do tego, dlaczego ja tak bardzo tęsknię za latami 80. i 90.,
1: no,
0: bo trwa mundial i jest coś takiego na obecnym turnieju, że zadebiutowała nowa wersja systemu, który analizuje pozycję zawodników z dokładnością do kilku milimetrów. Sercem układu są specjalne kamery przemysłowe podwieszane pod dachem każdego obiektu, które śledzą 29 punktów na ciele każdego piłkarza. Dane te są przetwarzane przez sieć neuronową 50 razy na sekundę, co pozwala na natychmiastowe stworzenie trójwymiarowego. W każdym razie chodzi o to, że sędziowie już teraz nie ma szans, żeby czegoś tak nie zauważyli. Tak.
1: Wracamy w czasy, kiedy i w Meksyku na mundialu było normalnie, czyli rok 1986. Pamiętają niektórzy ten mundial, a jeszcze więcej naszych słuchaczy i słuchaczy pamięta z tego roku Seweryna Krajewskiego.

Don't Pay the Ferryman namawia nas Chris the Bug w Radiu Złote Przeboje w poniedziałek, w którym punktualnie o 14:00 wiadomości, a w nich o tym, że kończy się limitowanie cen paliw na stacjach benzynowych, kiedy wygasa program CPN, o tym już za chwilę.

0: Nowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czy można sterować urządzeniami za pomocą wzroku? Jak działają medyczne nanoroboty i bioprotezy? Przekonaj się o tym na interaktywnej wystawie Medycyna Przyszłości w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, eksperymenty i fascynujące doświadczenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Odwiedź wystawę Medycyna Przyszłości i zobacz, jak nauka zmienia świat.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama. Mamy poniedziałek, jest 15 czerwca. Tu Radio Złote Przeboje i Wiadomości.
7: Koniec limitu cen paliw. Za 2 tygodnie wygaśnie CPN. USA z Iranem porozumiały się w sprawie pokoju, potwierdzają to mediatorzy. Prokurator skazany za poczęstowanie ciasteczkami z marihuaną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To koniec programu CPN. Premier Donald Tusk poinformował, że z końcem czerwca rząd zakończy projekt ceny paliw niżej. Zgodnie z jego założeniami obniżono VAT i akcyzę na paliwa, dlatego benzyna była na stacjach tańsza. Ale płacił za to budżet państwa miesięcznie ponad 1,5 miliarda złotych. Koniec programu ma związek z poprawą sytuacji na Bliskim Wschodzie i spadkiem cen ropy naftowej. A w piątek w Szwajcarii Stany Zjednoczone i Iran mają podpisać wstępne porozumienie pokojowe. Wcześniej w Dosze, jak do nosi agencja AFP, strony przeprowadzą rozmowy przygotowawcze. Mówi Shehbaz Sharif, premier mediującego Pakistanu.
8: Oficjalna ceremonia podpisania historycznego porozumienia, jeśli Bóg pozwoli, odbędzie się w piątek 19 czerwca w Genewie.
7: Jeśli Iran będzie przestrzegać tej umowy, odmieni to Bliski Wschód na następne 50 lat, mówi w Fox News wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance.
8: Ono zakończy wojnę, sprawi, że Bliski Wschód stanie się regionem bardziej atrakcyjnym dla inwestycji, przyniesie dużo dobrobytu.
7: Wojna wybuchła pod koniec lutego. Amerykanie wspólnie z Izraelem zaatakowali Iran z powietrza. Prokurator skazany łącznie na 25 tysięcy złotych kary za poczęstowanie ciastkami z marihuaną. Ma zapłacić kobiecie, którą nimi poczęstował, 5 tysięcy złotych zadośćuczynienia, 10 tysięcy wpłacić na cele związane ze zwalczaniem narkomanii i 10 tysięcy jako grzywnę. Poza tym przez 5 lat nie będzie mógł pracować jako prokurator. 51-letni prokurator poczęstował poszkodowaną w pokoju hotelowym w Lublinie. Polski Komitet Olimpijski może dziś wyrazić sprzeciw wobec swojego prezesa Radosława Piesiewicza i zablokować dalsze działanie PKOL-u. Trwa zgromadzenie sprawozdawcze. Krytykowany prezes próbuje utrzymać się na stanowisku, ale członkowie związku mogą po prostu nie przyjąć sprawozdań finansowych, a to w praktyce sparaliżuje dalszą działalność komitetu. Cezary Jaszczyk.
9: Organizacje mają do Piesiewicza szereg zarzutów. Od niegospodarności, przez podejrzenia o udział w aferze z wystawianiem fałszywych faktur, po związek z głośną ostatnią aferą zonda krypto. Pod koniec maja związki sportowe złożyły wniosek o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia walnego, na którym mogłoby dojść do odwołania prezesa. Piesiewicz do tej pory zgromadzenia nie zwołał, ale dziś musi się zmierzyć z krytyką na cyklicznym zgromadzeniu sprawozdawczym.
7: Piesiewicz poinformował właśnie, że zobowiązanie zonda krypto wobec polskich olimpijczyków zostało dzisiaj rano spłacone dzięki prywatnym sponsorom. Na piłkarskich mistrzostwach świata za nami pierwsze mecze potęg. Niemcy wygrali z Curaçao 7-1. I tak możemy być dumni, uważa selekcjoner maleńkiego debiutanta na imprezie Dick Advocat.
10: Ostatecznie i tak będziemy szczęśliwi, że byliśmy częścią największego turnieju piłkarskiego na świecie. Spodziewaliśmy się, że osiągniemy więcej. Nie udało się. Oni byli bardzo mocni, ale nie załamujemy się. Nie ma nic wstydliwego w tym wyniku. Myślę, że możemy jeszcze sprawić niespodziankę w drugim i trzecim meczu.
7: Holandia zremisowała z Japonią 2-2, a dzisiaj wieczorem Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka oraz Belgia, Egipt.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Od 14 stopni w okolicach Suwałk, przez 18 w okolicach Łodzi, do 20 w okolicach Wrocławia, Poznania, Szczecina. No i na Podkarpaciu również tyle pokażą dziś maksymalnie termometry. Będą przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na Podlasiu. Film biograficzny o Michaelu Jacksonie właśnie zdetronizował pod względem widzów i wpływów film biograficzny o Freddie Mercurym. Jerzy Telesiński, dzień dobry. To słuchajcie, robimy tak. Teraz Freddie, a po nim Michael Jackson, okej? No i to właśnie jest...

Michael Jackson Verdict to jest trzyodcinkowy dokument Nicka Greena, który przedstawia słynny proces z 2005 roku. To oczywiście nie jest przypadek, że Netflix pokazuje go właśnie teraz, blisko premiery biografii króla popu. Biografii, która pomija wątpliwe etycznie wątki z życia gwiazdora. Sheryl Crow w Radiu Złote Przeboje. Piosenka wyjątkowo dobrze pasuje do poniedziałkowego popołudnia w pracy. Mam rację?

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

The Pretenders w Radiu Złote Przeboje. Christy Hind, liderka formacji, opublikowała post, w którym skrytykowała osoby używające telefonów komórkowych w trakcie koncertów. Dlaczego ludzie muszą filmować albo robić zdjęcia na koncertach albo w muzeach? To jest dziwny nawyk, nad którym ludzie nie potrafią zapanować. Jeśli kiedykolwiek wokół waszej głowy bzyczał komar, kiedy próbowaliście zasnąć, będziecie mieli mgliste pojęcie o tym, jak to jest, gdy ludzie nagrywają twój występ albo robią zdjęcia, kiedy stoisz na scenie, napisała wokalistka.

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurą klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją...
8: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu

0: także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Reklama. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Alphaville. Koncertowali, koncertują i jeszcze będą w Polsce koncertować, na przykład 28 listopada tego roku w Lublinie. Słuchajcie, w ogóle tych wspaniałych legend lat 80., które tutaj do nas przyjeżdżają, żeby koncertować, to jest co najmniej kilka tych szczególnie wartych uwagi. Dlatego uwaga, mamy bilety na OMD. Zostańcie ze mną, powiem wam już niebawem, jak wygrać takie wspaniałe podwójne wejściówki na OMD od Radia Złote Przeboje właśnie.

0: Josephine i Chris Rea w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę pozdrawiać będziemy fanów Foo Fighters, którzy zjechali do Warszawy. Wieczorem koncert, a przed nami pewne utrudnienia, o których powiemy za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
6: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
12: Farm.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Słuchacie nas 15 czerwca w poniedziałek. Pora na tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
16: Obława w Białej Podlaskiej. Mężczyzna zastrzelił przechodnia. Wyjątkowa operacja. Lekarze praktycznie przyszyli głowę pacjentowi. Fani jednego z najsłynniejszych zespołów rockowych Foo Fighters zjechali do Warszawy. Wieczorem koncert. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Białej Podlaskiej trwa obława za mężczyzną, który nad ranem śmiertelnie postrzelił przechodnia. Do zdarzenia doszło na parkingu przy ulicy Terebelskiej. Napastnik miał oddać kilka strzałów w kierunku przechodnia. Ofiara zmarła mimo natychmiastowej reakcji służb. Policja apeluje o pilny kontakt do wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat zdarzenia albo sprawcy. Wyjątkowa operacja w białostockim szpitalu. Świadkowie mówią, że lekarze praktycznie przyszyli głowę pacjentowi. Mówią lekarze, docent Tomasz Łysoń i profesor Urszula Kościuczyk.
17: Stwierdziliśmy, że praktycznie głowa odłączyła się od reszty ciała, przynajmniej jeśli chodzi o kręgosłup oczywiście. Pacjent miał niedowład kończyny górnej i jego stan neurologiczny się pogarszał.
18: W stanie, którym jest dzisiaj, to jest naprawdę fenomenalny, bym powiedziała. Jest wydolny oddechowo, ma założoną rurkę, przez którą ma możliwość komunikowania się.
16: A jak doszło do tego zdarzenia, opowiada małżonka pacjenta, pani Marianna.
19: Pojechaliśmy na działkę, mąż zaczął tam przy pielęgnacji trawy, zaczął robić aerację. Patrzę, że mąż siedzi na huśtawce. Pytam się, a co ty odpoczywasz? On mówi, że nie, ja upadłem. Mówi, tak się strasznie uderzyłem, że nie dam rady oddychać. Henryk się narodził ponownie po prostu. Dziękuję wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, wszystkim, którzy pracują na tym oddziale.
16: Mężczyzna przeżył, najprawdopodobniej zachowa też sprawność rąk i nóg. Od 1 lipca rosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. To coroczna podwyżka. Lekarze ze specjalizacją dostaną ponad 1000 zł podwyżki minimalnego zasadniczego wynagrodzenia, czyli będą zarabiać co najmniej niecałe 13 tysięcy brutto. Pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją minimum 11,5 tysiąca. Dotyczy to pracowników na etacie, mówi Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
20: Podwyżki są zarezerwowane dla osób, które są zatrudnione w systemie umowy o pracę. Natomiast kwestia wynagrodzenia osób na umowach kontraktowych jest negocjowana zwykle pod koniec roku na następny rok. To jest ustalone i to niejako nie wchodzi w tę gestię.
16: Podwyżki dostaną też niemedyczni pracownicy, na przykład w sekretariacie. Płace wzrosły o blisko 9%. Żołnierze NATO z Litwy, Francji i Polski od jutra przez 10 dni będą ćwiczyć w rejonie Przesmyku Suwalskiego. To manewry pod kryptonimem Dzielny Dzik. Wojskowi proszą, by nie publikować w internecie ewentualnych zdjęć z przejazdu kolumn wojskowego sprzętu. Kapitalny turniej Kamila Majchrzaka, nasz tenisista, wygrał na trawie w Sertogenbosch imprezę rangi ATP 250. To największy sukces w jego karierze. Po drodze pokonał trzech tenisistów z pierwszej dziesiątki światowego rankingu. Jednego z nich w finale Australijczyka Alexa de Minaura 6-3-2-6-7-6.
21: No jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa, piękny urywek mojej kariery i tego, co przeszedłem ja i przeszli moi najbliżsi i mój team.
16: Majchrzak awansował na najwyższe w karierze 47. miejsce w światowym rankingu tenisistów. Jeden z najpopularniejszych zespołów rockowych na świecie wystąpi dziś w Polsce. Amerykański zespół Foo Fighters zagra na Stadionie Narodowym w Warszawie, promuje nowy album. To grupa założona przez byłego perkusistę zespołu Nirvana.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Jeleniej Górze?
22: Kamil Bekier, zapraszam. Karaibskie rytmy zawitają do Jeleniej Góry. Centrum Kultury Zameczek organizuje warsztaty taneczne Karaibskie Rytmy z José Castillo. Pierwsze spotkanie już 20 czerwca. Uczestnicy będą się uczyć tańca od podstaw. Mieszkańcy mogą współdecydować o repertuarze letniego kina plenerowego w Cieplicach. Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze uruchomił ankietę, w której można wskazać filmy, jakie mają pojawić się podczas wakacyjnych seansów. Do wyboru są m.in. propozycje familijne, komedie, klasyki kina, filmy nagradzane oraz ambitniejsze produkcje. Więcej informacji znajdziemy na Facebooku teatru. Pozostajemy przy kinie. Co by było, gdybyśmy nie byli sami? O tym opowiada Dzień Objawienia, który jutro wyświetli Kino Lot. Seans rozpocznie się o 17.45.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Pogoda.
3: Dzisiaj zachmurzenie duże, ale będą przejaśnienia, rozpogodzenia, zwłaszcza na południu. Przelotny deszcz, miejscami burze głównie na Podlasiu, a na termometrach 15 stopni w Białymstoku, 16 w Gdańsku, 17 w Łodzi i Lublinie, 18 w Szczecinie, Poznaniu i Warszawie, 19 we Wrocławiu. Przedostatnia przed wakacjami rozmowa Marzeny Rogalskiej za nami, więc jak to było w sobotę z Szymonem Majewskim? Jak widzi siebie w wieku lat 70? No to wszystko sobie podsumujemy około 15.30. Koniecznie zostańcie w pracy z naszymi największymi przebojami lat 80. i 90. Jerzy Telesiński, polecam się uprzejmie.
23: Radio Złote Przeboje.
24: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Nie mieliśmy w studiu magnetofonu kasetowego, więc ona wzięła swój przenośny odtwarzacz i przystawiła do mikrofonu, dzięki czemu nasi słuchacze usłyszeli po raz pierwszy to nagranie. Tak za ocean trafiła piosenka Neun und neunzig Luftballon, za tą, która włączyła piosenkę i uruchomiła ogromną popularność tej piosenki, była słynna Vera Christiane Felscherinow, znana jako Christiane F., która była autorką książki My, dzieci z dworca zoo i akurat za oceanem wtedy promowała swoje wydawnictwo. Słuchacie Radia Złote Przeboje, mam dla was największe przeboje lat 80. i 90.

0: Ja wiedziałem, że tak będzie.
1: Aha.
0: Że z Szymonem Majewskim to tak, wiesz, do kanonu normalnych postaw nie przejdzie ta nasza rozmowa.
1: Nie no, słuchaj, nie chciało mi się w ogóle kończyć tego spotkania. Bardzośmy sobie przyjemniutko pogawędzili. Bardzo mnie rozczulił Szymon, bo tak go w zawoalowany sposób zapytałam, czy nadal się tak bardzo słucha żony. No wiesz, nie chciałam użyć słowa pantoflarz, nie?
0: Nie lubimy go my.
1: I Szymon, jak to Szymon, z takim dystansem do siebie cudownym powiedział, że on już się zbiera i na pewno się koło 70 zbuntuje.
0: W końcu.
1: I powie: Magda, stop! W tej zmywarce będzie inaczej układane. Jezu, umarłam, naprawdę umarłam. No. Kocham go. Bardzo polecam tę rozmowę.
0: Myślę, że szczególnie warto posłuchać sobie tej rozmowy, a właściwie to ją zobaczyć na YouTubie Radia Złote.
1: Bardzo gorąco polecam. Bardzo.

0: kształty promocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelazu.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: O, cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod Śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.

z Olivią Newton-John, John Travolta, który no, pojawia się ostatnio trochę odmieniony, mianowicie w berecikach na głowie. Aktor wyznał, że posiada aż 12 różnych beretów, które nosi na zmianę. Fani i media zwrócili na nie uwagę w czasie festiwalu filmowego w Cannes. I ja właściwie na temat beretów to już tyle, bo u nas berety i radio w Polsce to zupełnie inna rozgłośnia. Droga rodzino radia, złote przeboje, Sonic u nas teraz.

0: It feels so good, Sonic, radio Złote Przeboje i truskawki. Jakie truskawki? Ano te, co się zaraz skończą. Więcej na ten temat punktualnie o 16.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
5: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałkowe popołudnie, 15 czerwca w kalendarzach, a na naszej antenie teraz wiadomości.
6: Polska czeka z przekazaniem kolejnej partii migów Ukrainie. Polskie dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie. Śpieszmy się jeść truskawki, sezon może się szybko skończyć. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Samoloty MiG-29, które Polska jest gotowa przekazać Ukrainie do walki z Rosją, są nadal w Polsce. Nie zostaną przekazane, dopóki Ukraina w ramach umowy nie zobowiąże się do przekazania Polsce swojej technologii dronowej. Poinformował o tym właśnie wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Szymon Kępka.
7: O planach przekazania Ukrainie pozostałych w polskim wojsku MiG-29 MON informował już pod koniec ubiegłego roku. Chodzi o poradzieckie maszyny, które od lat służą w polskich siłach powietrznych i są stopniowo zastępowane nowocześniejszym sprzętem, między innymi samolotami FA-50 i F-35. Kluczowe są jednak ustalenia z Ukrainą, by ta w zamian za maszyny przekazała nam technologie dronowe. Wiceszef MON Cezary Tomczyk.
8: Umówiliśmy się ze stroną ukraińską na transfer technologii. Jeżeli ta sprawa zostanie domówiona, to zakończy się sukcesem. Budujemy swoje zdolności dronowe. Chcielibyśmy móc też w tych zdolnościach ukraińskich korzystać i oczywiście przekażemy sprzęt Ukrainie, jeżeli ta sprawa zostanie dopięta.
7: Zapowiedzi przekazania myśliwców wywołały też spór między rządem a Pałacem Prezydenckim. Przedstawiciele prezydenta twierdzili, że nie byli informowani o szczegółach decyzji, czemu resort obrony zaprzeczał.
6: Dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie. To więcej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Takie są wyniki raportu Internet Dzieci 2026. Niemal cały ten czas pochłania smartfon. Co trzecie dziecko otwiera TikToka jeszcze przed wyjściem do szkoły między 6 a 8 rano, a co czwarte ma włączony internet jeszcze po północy. Mówi Magdalena Bigaj z Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, współautorka projektu.
9: Ja to nazywam takim treningiem dekoncentracji. To nas trenuje do ciągłego rozpraszania się i naprawdę bardzo trudno potem siedzieć w ławce w szkole.
6: Ponad milion dzieci poniżej 13 roku życia regularnie korzysta z TikToka, Facebooka lub Instagrama, mimo że formalnie nie ma do tego prawa. Było o dzieciach, teraz nauczyciele. Połowa nauczycieli doświadcza wysokiego lub bardzo wysokiego stresu. Większość cierpi na bezsenność, przewlekłe bóle i wyczerpanie. To z kolei wyniki badania przeprowadzonego wiosną tego roku przez Uniwersytet Warszawski. Badacze postulują wprowadzenie ochrony czasu wolnego nauczycieli, rekomendują też więcej transparentności w pracy i wsparcia ze strony dyrektorów w sporach z rodzicami. Sanepid tymczasem przed wakacjami skontrolował obiekty noclegowe na Warmii i Mazurach. Zdecydowana większość z ponad 50 skontrolowanych obiektów noclegowych jest w pełni przygotowana do przyjęcia wakacyjnych turnusów. Po raz pierwszy kontrolerzy nie wystawili żadnego mandatu. Nawet o 70% mniej truskawek w skupach niż w ubiegłych latach. W tym roku sezon na słodkie owoce może zakończyć się wyjątkowo szybko, nawet za kilkanaście dni. Co się dzieje z truskawkami? Pytamy o to w jednym z największych w Polsce truskawkowych zagłębi w okolicach Goławina na Mazowszu. Producenci mówią, że owoce przemokły z powodu ostatnich deszczów.
10: Przykładowo, jak rwane było 2,5 tysiąca do południa, tak teraz 2 tysiące nawet nie urywamy na cały dzień.
11: Truskawka dostanie ciepła i się będzie roztapiała i będzie gniła.
6: Bo zaraz mają przyjść upały.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Jeleniej Górze?
12: Kamil Bekier. Miłośnicy sztuki mogą zajrzeć do Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze. Jutro o 13 odbędzie się kolejne oprowadzanie kuratorskie po wystawie historycznej z Edytą Patro. To okazja, by poznać tajemnice muzealnych zbiorów, XVII-wiecznych fresków i rzeźb oraz dowiedzieć się, czym jest snycerstwo. Karkonosze jak z baśni można z kolei zobaczyć na nowej wystawie Tomasza Szerwiela. Wernisaż ekspozycji Realizm magiczny w karkonoszach odbędzie się tego samego dnia o 17. Fotografie pokazują góry pełne mgieł, ciszy i tajemniczej atmosfery. Wystawę będzie można oglądać do 31 sierpnia. Po południu mamy też propozycje dla miłośników kina. We wtorek o 15 w kinie LOT zobaczymy film Wpatrując się w słońce w ramach Filmowego Klubu Seniorów. To opowieść o losach czterech kobiet z północnych Niemiec, których historie splatają się mimo upływu pokoleń.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Pogoda.
5: Deszcz będzie, ale przelotny. Miejscami będą przejaśnienia, ale gdzieniegdzie mogą zdarzyć się burze i te najbardziej intensywne przewidujemy na Podlasiu. Na termometrach 15 stopni w Białymstoku, 16 w Gdańsku, 17 w Łodzi i Lublinie, 18 w Szczecinie, Poznaniu i Warszawie, 19 we Wrocławiu. Ta roślina, której dodajecie do ciast, jest świetnym środkiem odstraszającym muchy. Jak wykorzystać ją właśnie teraz, powiem punktualnie o 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, witam Was serdecznie.

0: Dolce Vita mawiają Włosi, jak mają na myśli życie pełne przyjemnych chwil. U nas Radio Złote Przeboje ma dla was bilety na koncerty grupy OMD. I to jest właśnie jedna z takich przyjemnych chwil, którą chcemy wam zafundować, bo lubimy was ogromnie, a jak się kogoś lubi, to mu się robi frajdę, prawda? No więc kolejna taka frajda i podwójne zaproszenia na OMD Summer of Hits w ramach letniej sceny progresji 24 sierpnia. Jutro rano do wygrania, szczegóły na naszej stronie. Powodzenia!
1: Nie!

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

0: FM w Radiu Złote Przeboje, w którym, uwaga, teraz warzywno-owocowe sposoby na pozbycie się much z domu.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: W Polsce występuje kilkadziesiąt gatunków much, zwłaszcza w miarę jak będzie robić się teraz cieplej, będziemy widywać ich coraz więcej. Muchy nie znoszą silnych zapachów, dlatego nasze babcie stosowały aromatyczne zioła odstraszające owady, które obficie sadziły w oknach. Popularne były lawenda, lubczyk, bazylia, rozmaryn, melisa. Ja polecam dzisiaj liście rabarbaru, które zawierają wysokie stężenie kwasu szczawiowego. Muchy odbierają jego kwaśny zapach jako ostrzeżenie przed skażonym otoczeniem i dlatego go unikają. Wystarczy lekko zgnieść liście w palcach, następnie umieścić je w miejscach, w których muchy mają największe szanse na siadanie, na przykład na parapecie, przy drzwiach, na patio albo w ogrodzie. Żeby zapewnić sobie stuprocentową skuteczność ochrony rabarbaru, należy regularnie wymieniać liście po ich wyschnięciu.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar.
5: Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Czy można sterować urządzeniami za pomocą wzroku? Jak działają medyczne nanoroboty i bioprotezy? Przekonaj się o tym na interaktywnej wystawie Medycyna Przyszłości w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, eksperymenty i fascynujące doświadczenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska Saksonia 2021-2027. Odwiedź wystawę Medycyna Przyszłości i zobacz, jak nauka zmienia świat.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
16: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
3: Złote przeboje w drodze.
4: Szczególnie nieprzyjemne warunki do jazdy na północy Polski. Tutaj możliwe dziś burze do późnego wieczora. I może być ślisko. Na drodze S7 z Elbląga do Ostródy samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Zakończyły się za to utrudnienia w Wielkopolsce na drodze Jarocin-Pleszew, krajowa 11. Tutaj samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba ranna.
2: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
3: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

Whitney Houston miała być ponoć szaleńczo zakochana w Michaelu Jacksonie. Według osób z ich otoczenia marzyła nawet o ślubie z gwiazdorem. Problem w tym, że legendarny artysta nigdy nie zdobył się na odważny krok. Whitney chciała wyjść za Michaela, ale jej marzenie legło w gruzach, bo on był zbyt nieśmiały, żeby zrobić ten krok, mówił David Guest, znajomy obojga, w rozmowie z gazetą The Sun. No ciekawe. Ciekawe, czy w takiej konstelacji obie gwiazdy żyłyby długo i szczęśliwie.

0: Aleksja w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17 zestaw tylko sprawdzonych, najważniejszych wiadomości, a w nich m.in. o krótkiej rozmowie prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Co uchwyciły kamery? Już za chwilę o tym w Radiu Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
4: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.
5: Czy można sterować urządzeniami za pomocą wzroku? Jak działają medyczne nanoroboty i bioprotezy? Przekonaj się o tym na interaktywnej wystawie Medycyna Przyszłości w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Czekają na Ciebie nowoczesne technologie, eksperymenty i fascynujące doświadczenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Odwiedź wystawę Medycyna Przyszłości i zobacz, jak nauka zmienia świat.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
0: Tu Radio Złote Przeboje. Jest poniedziałek, 15 czerwca. Zapraszam na wiadomości.
13: Policja wyjaśnia sprawę zabójstwa w Białej Podlaskiej. Prosi, by nie spekulować. Ukraina zaczyna formalne negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Krótka rozmowa prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Kamery uchwyciły wymianę zdań Nawrockiego z Trumpem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja prosi, by nie spekulować w sprawie strzelaniny, do której doszło w Białej Podlaskiej. Rano mężczyzna zastrzelił przechodnia. Na miejscu pracują służby, mówi prokurator Marcin Kozak.
14: Chciałbym uspokoić opinię publiczną, że w tej sprawie policja robi wszystko to, co jest niezbędne, aby zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz aby ująć sprawcę. Trwa obława policyjna, że tak użyję takiego kolokwialnego sformułowania. Jakie czynności są podejmowane w ramach tej obławy? No to jest między innymi zatrzymywanie profilowanych pojazdów, tak, zatrzymywanie, legitymowanie osób, a także zweryfikowanie wszelkich informacji, które mogą napływać od obywateli. Do czasu, kiedy nie będziemy mieli pewności, że mamy do czynienia z ujęciem sprawcy, no to wszelkie informacje udzielane w tym zakresie byłyby tylko czystymi spekulacjami.
13: Według oficjalnych informacji lubelskiej policji ofiara to 44-letni obywatel Rosji. Rodzice uczniów ze szkół w Białej Podlaskiej dostali informację, że dzieci po zajęciach należy odebrać osobiście. Ukraina i Mołdawia zaczynają dziś formalne rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Zapoczątkują je konferencje międzyrządowe z tymi dwoma państwami, podczas których otwarty zostanie pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny. Obejmuje on takie kwestie jak praworządność, funkcjonowanie instytucji demokratycznych i reforma administracji. Prezydent Karol Nawrocki przebywa w Stanach Zjednoczonych z nieoficjalną wizytą. Dziś ma rozmawiać na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem. W nocy na zaproszenie świętującego 80. urodziny Donalda Trumpa prezydent wziął udział w gali mieszanych sztuk walk przy Białym Domu. Z jednej strony piłkarskie emocje, z drugiej polityka i zbrojny konflikt między dwoma uczestnikami mundialu. W nocy polskiego czasu na Mistrzostwach Świata zadebiutuje reprezentacja Iranu, a budzi ona kontrowersje. Drużynę krytykują sami Irańczycy mieszkający w Stanach.
15: To nie jest drużyna piłkarska, to jest drużyna reżimowa. Oni wspierają reżim, dlatego jesteśmy tutaj, żeby im powiedzieć, że oni nie są częścią nas. Jesteśmy tutaj, żeby im powiedzieć, że nie chcemy tego reżimu terrorystycznego. Nie chcemy, żeby żadna organizacja międzynarodowa im pomagała i pracowała z nimi. Walczymy o przyszłość. Walczymy o ludzi Iranu. Jesteśmy ich głosem. Staramy się, żeby ich głos był słyszalny na całym świecie. Dlatego jesteśmy tutaj i protestujemy przeciwko nie tyle drużynie narodowej, ale drużynie reżimowego Iranu.
13: Jednocześnie w piątek w Szwajcarii ma zostać podpisana umowa pokojowa między USA a Iranem. Zakłada ona m.in. wstrzymanie działań wojennych na lądzie i w powietrzu oraz gwarantuje otwarcie cieśniny Ormus. Rząd chce ograniczyć szarą strefę najmu turystycznego. Gminy będą mogły wyznaczać strefy zakazu, a mieszkania na wynajem mają się znaleźć w centralnym rejestrze. Za omijanie tego obowiązku groziłaby kara 50 tysięcy złotych. Na razie projekt jest przygotowywany. Autorzy zmian podkreślają, że nierejestrowany wynajem krótkoterminowy stanowi nieuczciwą konkurencję wobec hoteli i pensjonatów.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: We Wrocławiu 19 stopni, w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie 18, w Lublinie i Łodzi 17, w Gdańsku 16, a w Białymstoku tylko 15 stopni. To najniższa dzisiejsza temperatura. Na Podlasiu najbardziej gwałtowne opady deszczu. Poniedziałek po 17:00 zaczyna być całkiem, prawda? Jerzy Telesiński, dzień dobry. No to ja jeszcze dorzucę do tego swoje muzyczne 3 grosze i w ogóle będzie na medal. Na początek Eruption. No to jeśli słuchacie mnie za kółkiem, to ostrożnie.

Tom Jones już w lipcu śpiewać będzie w Sopocie w Operze Leśnej i właściwie co tu komentować? Nic, tylko poskakiwać z radości, prawda? No i cieszyć się z tego, że gwiazdy Radia Złote Przeboje przyjeżdżają do nas, śpiewają, koncertują i że ciągle jeszcze słuchać można ich obficie na naszej antenie. Bonnie Tyler teraz, Total Eclipse of the Heart. Zapraszam na chwilę w rok 1983.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
15: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

W czasie koncertu Andrzeja Piasecznego w Gorzowie doszło do incydentu. Jeden z uczestników odpalił petardy w tłumie. Dziecko trafiło do szpitala. No i co ja mam dodać do tego? No, dla mnie każdy, kto w ogóle odpala petardy, to... no... To Jarman Jackson i Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall w Radiu Złote Przeboje. A gdzie dzisiaj będzie padać, o tym jeszcze na bieżąco wam powiemy, bo pogoda taka jakaś mało czerwcowa, prawda? Ale już za moment zrobi się cieplej.

0: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
1: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
0: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Tato, co to za pan?
7: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
6: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
7: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
6: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
7: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
6: To z Tauronem.
7: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie. W Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz.

0: Jeszcze przewrócona ciężarówka. To z kolei między Łochowem a Mińskiem Mazowieckim na Mazowszu. Droga numer 50. Wprowadzono ruch wahadłowy.
1: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Obrzyj się na parę chwil.

0: Wiosna, ach to ty, zaśpiewał Marek Grechuta. Ja natomiast powiem Tomek, ach to ty. I nie jestem tym faktem zaskoczony, dlatego że Tomek Brel zwykle przed godziną 18 się tu pojawia. Witam cię serdecznie.
1: To tak miało być. Podobnie nie ma niespodzianki, że po wiośnie przychodzi lato. Jakie będzie lato w tym roku? No słuchajcie, po godzinie 18 zrobimy takie pierwsze przymiarki.
0: O, to mi się podoba. No okej. Okay. Słuchajcie, to po 18 to już za chwilę, bo tu jeszcze Madonna, a potem... Samo fajne, jeszcze i jeszcze. Your heart is

0: I to jest doskonały kawałek na zakończenie Power of Goodbye i Madonna w Radiu Złote Przeboje. No i wszystko by się zgadzało, ale my akurat się witamy. Za chwilę zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje, wcześniej też wiadomości sportowe. Zajrzymy do prognoz.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
6: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
18: Zaraz część posmarujemy.
17: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
18: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
19: Już nie swędzi.
20: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
21: To już za chwilę sprawdzimy pogodę na jutro. Teraz czas na wiadomości sportowe. W Radiu Złote Przeboje właśnie minęła 18.
22: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
23: Sport w 30 sekund.
24: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska zgłosiła się do turnieju tenisowego rangi WTA 250 w Hamburgu. To zawody rozgrywane na Mączce, które odbędą się w drugiej połowie lipca po zakończeniu Wimbledonu. Tymczasem Kamil Majchrzak awansował z 76 na najwyższe w karierze 47 miejsce w rankingu ATP. Natomiast Hubert Hurkacz po raz pierwszy od 8 lat jest poza pierwszą setką. Spadł z 96 na 103 pozycję. Prowadzi niezmiennie Włoch Jannik Sinner.
22: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
25: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
26: Pogoda.
21: W nocy najładniej na południowym zachodzie, gdzie indziej miejscami przelotne opady deszczu. Na Suwalszczyźnie także zanikające burze. W nocy na termometrach od 9 do 12 stopni. Cieplej na Podkarpaciu tu około 13. Jutro w dzień dość pogodnie, nieco więcej chmur tylko na północnym wschodzie i tam też możliwe przelotne opady deszczu. Po południu także burze. 15 stopni na wybrzeżu, 19 w centrum, 23 na zachodzie i południu.
25: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
21: A żeby sprawy związane z pogodą zakończyć optymistycznie, no to słuchajcie, w najbliższy weekend, sobota, niedziela, no to już nawet nie ciepłe, a upalne 31 stopni, czyli takie temperatury, na które już powoli zaczynamy narzekać. Dobrze, zaczynamy w takim razie całą muzykę. Teraz w Radiu Złote Przeboje zespół Tilaf. Dzisiaj też sporo niespodzianek, między innymi poplotkujemy sobie z pewnym zespołem, który w tym roku obchodzi 40. rocznicę. Jak to ładnie brzmi? Co to za zespół? O tym niebawem.

0: Ależ ja tego dawno nie słyszałem. Leroy Dumont w radiu Złote Przeboje. Wcześniej zespół, który w niektórych kręgach nazywany jest legendą. No i faktycznie Muniek Staszczyk tłumaczył, że upływ czasu w przypadku zespołu T-Love wyjątkowo im służy.
1: Najpierw jesteś zespołem undergroundowym, potem mówią fajnie gracie, potem mówią no T-Love to już taki stabilny zespół, a potem mówią legenda, nie? I to jest takie, no wiesz, jak grasz długo, to ten czas pracuje na swoją korzyść. Oczywiście nie możesz się tak lenić, no trzeba nagrywać płyty nowe, nie?
0: No chociaż nie ma co ukrywać, że ostatnie zmiany, które nastąpiły w tym zespole, wprawiły w osłupienie fanów. No dobrze, teraz The Corrs w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę zespół, który w tym roku obchodzi 40. rocznicę powstania. Co to za zespół? O tym za chwilę.

0: Gloria Gaynor. To był koniec lat 70. Niedługo potem na polskiej scenie muzycznej pojawił się zespół, który wielu wprawił w osłupienie, zwłaszcza swoją nazwą – Sztywny Pal Azji. Co ciekawe, zespół, który znamy doskonale wszyscy, tymczasem zwłaszcza na początku działalności było tak, że panowie schodzili ze sceny i mogli się cieszyć kompletną anonimowością, bo byli nierozpoznawalni.
1: No teraz coraz częściej jesteśmy rozpoznawani. O dziwo. Ale wtedy zupełnie. Nawet w naszym rodzinnym mieście traktowano nas normalnie, nie jako artystów po prostu. Tak sobie, aha, są kumple. Ale to było fajne, to było bardzo fajne. Natomiast w tej chwili coraz częściej jesteśmy rozpoznawani. Może dlatego, że jest internet i są jakieś tam filmiki, są piosenki, są koncerty. Także być może dlatego.
2: Przez długie, długie lata pozostawaliśmy jakby z boku tego całego ruchu, zamieszania z muzyką, więc też traktowaliśmy to jako coś normalnego. Jak ja przyjeżdżałem, czy wychodziłem na miasto, czy spotykaliśmy się, siadaliśmy przy stoliku, ludzie siedzieli obok i widzieli normalnych ludzi, którzy nie wiadomo dlaczego nie gwiazdorzą i czy tym podobnym sytuacji nie uprawiają. Dla nas to było po prostu takie jakby obok życie. Tam byliśmy sobie muzykami, gramy, ale przyjeżdżaliśmy i byliśmy normalnymi ludźmi. Chyba też za to nas ceniono.
0: Sztywny Pal Azji. No ale wspominałem, że ich piosenki znamy absolutnie wszyscy, zwłaszcza tę Wieża Radości, Wieża Samotności.

Pięknie, Sasza w Radiu Złote Przeboje, czyli jeden z większych hitów końca lat 90. Za moment zespół, który rządził w latach 90. na listach przebojów, potem zniknęli, no i sprawdzimy za chwilę, co robili, kiedy ich na muzycznej scenie nie było. Fun Factory.

0: mama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na BRW.pl.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Reklama.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Po południu, wieczorem i w nocy nadal może przelotnie padać, więc warunki do jazdy chwilami będą trudniejsze. A jak jeździ się teraz? Radzę Wam omijać krajową 50 na Mazowszu. Chodzi o odcinek Łochów-Mińsk-Mazowiecki. Po tym jak w pobliżu miejscowości Wójty wywróciła się ciężarówka, obowiązuje tam ruch wahadłowy.
16: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Zespół Fun Factory, czyli zespół, który miał w swojej karierze długą przerwę, ale wrócili na scenę. Kiedyś zapytałem ich, co ciekawego porabiali, kiedy nie było o nich słychać. No jak się okazało, spędzali czas pracowicie.
1: Miałem własną wytwórnię płytową. Współpracowałem znaną i między innymi Backstreet Boys. Dużo pracy. No, to jeżeli chodzi o mnie.
2: Ja również działałam w muzyce z innymi ludźmi w innych studiach. Założyłam rodzinę, mam córkę. Po prostu żyłam.
0: Fun Factory. Zapytałem ich, czy po latach odczuwają coś na kształt tremy?
2: O tak, czasem to zdenerwowanie, ale kiedy jesteśmy na scenie i widzimy, jak ludzie bawią się i śpiewają z nami, cała trema mija. Po prostu czujemy szczęście i dobrze się bawimy. To też nasza praca. Jeżeli nie czujesz lekkiego zdenerwowania, to coś jest nie w porządku.
0: Tyle zespołu Fun Factory w Radiu Złote Przeboje. No kilka takich niespodzianek jeszcze na pewno dzisiaj dla was będę miał w programie Cała Muzyka. Teraz Chłopcy z Placu Broni.
3: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę

Ależ to był przebój. Salt and Pepa, radio Złote Przeboje. Za moment inny wielki hit, tym razem lata 80. w wykonaniu Sandry. Sandra, która była legendą tej dekady,

Twoje radio, czyli utwór, który powstał podobno w kilka minut i to tylko dlatego, że płyta, którą nagrywali panowie z budki Suflera, była za krótka. 19 już prawie, za chwilę pogoda, za moment też wiadomości sportowe.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Reklama. Poniedziałkowy wieczór pięknie zaczyna nam się rozkręcać. Za chwilę między innymi zespół Kombi, a także mała niespodzianka dla fanów zespołu OMD. No a teraz czas na wiadomości sportowe.
16: Sport w 30 sekund.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam. Opozycja wygrała kluczowe głosowania podczas walnego zgromadzenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zdecydowaną większością głosów podjęto m.in. uchwałę zobowiązującą prezesa Radosława Piesiewicza do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, podczas którego teoretycznie może zostać odwołany ze stanowiska. Tunezyjski Związek Piłki Nożnej zwolnił trenera Sabriego Lamouchiego. I to kilka godzin po tym, jak jego drużyna przegrała ze Szwecją 1-5 w swoim pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata. Lamouchi objął stanowisko w styczniu po wielkim rozczarowaniu, jakim było odpadnięcie z Pucharu Narodów Afryki.
18: Pogoda.
15: Jutro dość pogodnie, nieco więcej chmur tylko na północnym wschodzie i tam też możliwe przelotne opady deszczu. Po południu także burze. 15 stopni na wybrzeżu, 19 w centrum, 23 na zachodzie i południu. W nocy najładniej na południowym zachodzie, gdzie indziej miejscami przelotne opady deszczu, a na Suwalszczyźnie także zanikające burze. W nocy na termometrach od 9 do 12 stopni, cieplej na Podkarpaciu tu około 13. A w najbliższy weekend ma być nawet 31 stopni. Skoro o dużych liczbach mowa, no to trzeba przyznać, że 50 na plakatach informujących o koncertach zespołu Kombi wygląda naprawdę imponująco. Królowi życia, chciałoby się powiedzieć. Zresztą mają taką książkę na swoim koncie. Jak doszło do jej napisania i dlaczego tak późno? O tym za moment.

0: James Brown w Radiu Złote Przeboje. No jak słyszycie, mimo że u nas same największe hity lat 80. i 90., to czasami sprawdzamy, co ciekawego działo się też i w innych dekadach. Wcześniej zespół Kombi, czyli Królowie Życia, no właśnie, panowie popełnili jakiś czas temu taką książkę, no i kiedy rozmawialiśmy niedawno, trochę tłumaczyli się z tego tytułu i przede wszystkim z tego, dlaczego tak późno ona powstała.
1: Tak wyszło, że ponieważ wszyscy już napisali książki oprócz nas, to my też postanowiliśmy mieć swoją książkę i ją napisać. Jest to tak w formie wywiadu rzeki, książka, tytuł Królowie Życia.
2: No właśnie, tytuł jest dosyć zresztą taki, myślę, nie do czytania w takiej pierwszej warstwie w ogóle, bo to nie o to chodzi. Mówimy tam o różnych rzeczach, które nas w życiu spotykały, czasem o tym, co nie było fajnego, więc to Królowie Życia należałoby wsadzić jednak mimo wszystko w jakiś cudzysłów.
0: Tyle zespołu Kombi. Teraz Céline Dion, a za kilka minut bardzo dobre wiadomości koncertowe dla fanów. O!

Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Zespół Opposing Life is Life w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę OMD, czyli zespół, który ponownie przyjedzie do nas. No a w Radiu Złote Przeboje oczywiście są do zdobycia bilety na ich koncert. Warto zachować tak zwaną wzmożoną czujność. Z panami z zespołu OMD wiele razy udało nam się porozmawiać. Pamiętam, jak to wspominaliśmy, ich pierwszy koncert w Polsce jeszcze w latach 80. Podobno byli bardzo zdziwieni, że ludzie znają na pamięć ich teksty. Koncert w ogóle był dziwny.
1: Koncert był dziwny, ponieważ graliśmy na płycie. I nikt inny na tej płycie nie mógł przebywać, ponieważ było już ciemno, nie widzieliśmy miejsc dookoła, nie widzieliśmy nikogo. Słyszeliśmy publiczność, ale jej nie widzieliśmy. Ale co było interesujące, nie mogliśmy uwierzyć, że ludzie znają nasze piosenki, ponieważ to była nasza pierwsza wizyta w Polsce. Tak, to były lata 80. i nie wiedzieliśmy, że ludzie w Europie Wschodniej słuchają naszej muzyki. Mamy bardzo pozytywne odczucia. To ekscytujące.
0: No to słuchamy w takim razie OMD teraz w Radiu Złote Przeboje. No i przypominam, bądźcie czujni, bo w Radiu Złote Przeboje będą do zdobycia bilety na ich koncert.

Ashford and Simpson w Radiu Złote Przeboje. Pięknie. Za moment artysta, którego początki nikną gdzieś w mrokach dziejów, może nie ma się co dziwić, bo w końcu jest na muzycznej scenie od lat 50. W co trudno uwierzyć. Shakin' Stevens.

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Reklama.

Pięknie, Shaking Stevens. Kiedyś, pamiętam, udało nam się porozmawiać, no i opowiedział historię, jak to na początku kariery razem z kolegami nocowali w samochodzie, jeżdżąc od miasta do miasta i koncertując. No, na szczęście trochę się to zmieniło. Za chwilę Magma i Aisha w Radiu Złote Przyboje, czyli piosenka, która, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, jest coverem. Jak to dokładnie było, skąd się wziął pomysł na nagranie Aiszy i dlaczego zrobiła tak zawrotną karierę w naszym kraju? O tym za chwilę.

0: Mała dama z wielkim głosem, czyli Anastasia w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej Aisha i Magma. No właśnie, obiecałem niezwykłą historię tego kawałka, bo gdyby poszperać w historii największych hitów, to okazałoby się, że czasami powstały przez przypadek. Choćby Aisha.
1: Piosenka właściwie już się narodziła w momencie, kiedy byliśmy po nagraniu większości materiału. Ona stała się tak naprawdę bonus trackiem. Ona rzeczywiście była po mojej zimowo-wakacyjnej przygodzie w ciepłych krajach, gdzie po prostu byłem katowany przez 3 dni. A że kraj był arabski, w związku z tym bardziej trafił na podatny grunt i frankojęzyczny. W związku z tym przyjechałem z tą piosenką w głowie. Okazało się, że w Polsce jest totalnie nieznana. No i stwierdziliśmy, że trzeba to zrobić.
0: No i słuchajcie, zaczęło się wtedy prawdziwe szaleństwo.
1: Czasami jak ktoś mnie pyta, w którym momencie zrozumiałem, że ta piosenka trafiła pod strzechy symboliczne. Opowiadałem historię, kiedy mieszkałem w hotelu, który miał duży nocny klub. Miałem taki ustawiony pokój, że wszystko słyszałem, co się dzieje w tym klubie nocnym. I tak już po północy położyłem się spać i w ciągu pierwszej półtorej godziny usłyszałem Aiszę kilka razy.
0: Tyle zespół Magma, ale takich historii będzie dzisiaj zdecydowanie więcej. Teraz Stevie Wonder w programie Cała Muzyka.

Takich złotych przebojów można słuchać bez końca Genesis w programie Cała Muzyka. Za chwilę 20 i strefa gości programu Cała Muzyka. Będzie ciekawie, zostańcie z nami koniecznie.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny.
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
10: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
14: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Nie ma co ukrywać, że kariera naszego dzisiejszego gościa obfituje w różne niezwykłe przypadki i zbiegi okoliczności. Świat szerzej poznał ją dzięki pierwszemu w Polsce wydaniu programu Idol. Ewelina Flinta, która zafundowała swoim fanom chyba najdłuższą w historii Polski przerwę w nagrywaniu płyt. I o tym na pewno dzisiaj będzie. Ewelina Flinta, dzisiaj w pewnego razu w muzyce.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artystka, która dzierży chyba oficjalny rekord Polski, jeżeli chodzi o przerwę w nagrywaniu płyt, 20 lat. Ewelina Flinta.
2: Żałuję!

0: O początkach Eweliny Flint na pewno będzie jeszcze dzisiaj sporo, no ale trudno artystki, która ma na koncie wielki przebój pod tytułem Żałuję, nie zapytać, czy jest coś, czego w życiu faktycznie żałuje. Pytanie zostało zadane, odpowiedź Eweliny Flint mocno nas zaskoczyła.
1: Strasznie dużo koncertów przegapiłam zaraz po wydaniu pierwszej płyty, ponieważ miałam wtedy w miesiącu po 20 kilka koncertów. Także naprawdę sporo tych rzeczy ominęłam, dlatego kiedy miał zagrać zespół AC/DC, ja już stwierdziłam, muszę być. I naprawdę powiem szczerze, że ja jestem w totalnym szoku, bo aż się zawstydziłam, że ja, młoda, nie wiem, czy dźwignęłabym po prostu dwugodzinny koncert jeszcze z taką dawką energii, jaką oni tam zaprezentowali. Nie wiem, na czym oni tam jadą. Może na czym siadą.
0: Gdy Ewelina Flinta za sprawą udziału w pewnym programie telewizyjnym stała się naprawdę popularna, niektórzy dopytywali, czy Flinta jest jej prawdziwym nazwiskiem. No właśnie, co Ewelina sądzi o swoim nazwisku? Jak się okazuje, podejście do tego tematu na przestrzeni lat nieco się zmieniło.
1: Wiesz co, był taki czas, kiedy myślałam sobie, Boże, a nie lepiej byłoby mieć na nazwisko Nowak, tylko Flinta, wiesz, takie strzelba, nie? Ale po jakimś czasie jak trochę zmądrzałam, stwierdziłam, że to jest rewelacyjne nazwisko. Jeszcze wiesz, w muzyce, czy ogólnie, nie lubię tego słowa, w show biznesie, tak naprawdę jest bardzo dobry, no. Właściwie nie jest to gdzieś tam nazwisko, nawet wręcz światowe, tylko w wersji światowej istnieje bez A. I na przykład był kiedyś taki generał Flint, znany skandalista Larry Flint również. Znaczy to samo. No i na przykład zdaje się w stanie Illinois jest miasto Flint również. Jest taka gdzieś tam stronka, istnieje, można sobie znaleźć osoby w Polsce. Ile jest osób w Polsce o danym nazwisku? Więc jeśli chodzi o nazwisko moje, to niestety jest bardzo mało, dlatego że jest w sumie chyba 8 osób, z czego większość to jest moja rodzina. Są mnie bardzo martwi. Niestety mój tata, jedyny syn mojego dziadka Flinty, spłodził dwie córki i nie ma syna. Więc no trudna sytuacja. No, może mogłaby przyjść może wersja Flinta coś tam, nie?
2: Jak się tu dostałam i co przywiodło mnie? Czy ludzka ma natura, czy szybki życia bieg? Płakać mi się chce.
0: Ewelina Flinta dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Ewelina brała udział przed laty w pierwszej edycji programu Idol. Nie wygrała go, ale zapytaliśmy Ewelinę Flintę nie tak dawno, czy kiedykolwiek zastanawiała się, jak potoczyłaby się jej kariera, gdyby wtedy przed laty zajęła pierwsze miejsce.
1: Myślę, że miałam duże szczęście, że nie wygrałam, dlatego że miałam więcej czasu na nagranie tego albumu. I to, co się wydarzyło z Alą, no Ala miała kilka miesięcy na stworzenie albumu. Myślę, że to był, szczerze mówiąc, naprawdę uważam, że to był ogromny błąd, że firma fonograficzna musiała tak to jakoś przyspieszyć. I uważam, że jeśli nawet trzeba było coś wydać szybko, to można było wydać epkę. Więc niewygranie tego programu, czyli wydać epkę i dać czas tej młodej Ali na stworzenie albumu. Okazało się, że rzeczywiście miałam ogromne, ogromne szczęście, że to mnie bardzo uratowało. Mogłam na spokojnie przy tym albumie pracować, jeździć do Gdańska, nagrywać z Tomkiem Bonarowskim, czy pisać teksty, których tam na pierwszej płycie może jeszcze dużo nie było moich, ale już pierwsze moje całkiem udane próby jak najbardziej. Jak najbardziej się zdarzyły. Zresztą kilka tych tekstów napisałam w drodze do Gdańska w pociągu. Więc no, jestem bardzo szczęśliwa, że nie musiałam dźwigać takiego ogromnego ciężaru, jaki miała do dźwignięcia 17-letnia Ala.
0: Tak swoją drogą czasy bardzo się zmieniły, no bo przecież pierwszą edycją programu Idol żyła cała Polska, no a obecnie to podejrzewam, że nikt nie potrafi wymienić uczestników. Wyobraźmy sobie hipotetycznie, że do Eweliny Flinty podchodzi nastoletnia dziewczyna, która chce śpiewać i zadaje pytanie. Ewelina, czy taki program to dobra droga?
1: Ha, wiesz co, ja mam wrażenie, że w tej chwili to jest bardzo trudny rynek. przebicie się jest karkołomne. Przebicie się z informacją, hej, jestem młodym artystą, robię takie i takie rzeczy, jest naprawdę, to jest przeogromnie ciężka praca i nie wiadomo, czy skończy się sukcesem. Więc mam wrażenie, że w tej chwili tak naprawdę próbowanie swoich sił w różny sposób ma sens. Ja oczywiście nigdy nie będę namawiać do udziału w programie, bo za takim programem może idzie troszkę większa popularność, ale też idą kontrakty fonograficzne, powiązanie z firmą, które może się okazać dla niektórych osób niekoniecznie szczęśliwe. Rzeczywiście, no, mieliśmy ogromne szczęście, że ta pierwsza edycja była tak bardzo zapamiętana. Zresztą pewnie wiesz, że połowa z nas wydała swoje płyty, bo przecież był to Szymon Wydra, był to Tomek Makowiecki, no, Ania Dąbrowska, Ala Janosz i ja, czyli aż 5 osób, co teraz wiem, że się już rzadko zdarza przy takich programach i rzeczywiście mało osób da się zapamiętać, bo jest tak dużo tych programów, wiesz, każda stacja ma swój jakiś talent show. No nie ma takiej siły, żeby słuchacz był w stanie zapamiętać wszystkich i tego miejsca w mediach, nawet w internecie, no robi się coraz ciaśniej, wiesz. Kiedyś jeszcze, kiedy Facebook i Instagram działały bardziej organicznie, te szanse były większe. Teraz, żeby ta informacja miała szansę dotrzeć do ludzi, trzeba wykupić reklamę. No to jest naprawdę piekielnie trudne.
0: A tak swoją drogą to o popularności i rozpoznawalności dzisiaj z Eweliną Flintą na pewno jeszcze porozmawiamy. Ewelina Flinta w roli głównej w naszym stałym cyklu
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj niezwykła muzyczna podróż przez kilkadziesiąt lat kariery artystki, która pojawiła się w pierwszej edycji programu Idol. Chociaż Ewelina śpiewać zaczęła zdecydowanie wcześniej.

0: Ewelina Flinta, która zaserwowała swoim fanom chyba najdłuższą w polskiej historii przerwę w nagrywaniu płyt, 20 lat. Ale jakiś czas temu powróciła nowym krążkiem, który być może by nie powstał, gdyby nie podróż do Stanów Zjednoczonych. I tu nasuwa się niezwykła analogia z Urszulą, z którą kiedyś rozmawialiśmy na temat jej amerykańskiej przygody, kiedy to śpiewała w różnych dziwnych miejscach kawałki z repertuaru choćby Lizzy Ford czy Joan Jett, uwolniwszy się od piętna dmuchawców. W przypadku Eweliny Flinty płyta pod tytułem Mariposa. No właśnie, czy muzyczna przemiana u Eweliny Flinty faktycznie dokonała się w miejscowości Mariposa w Kalifornii? Czy ta analogia jest uzasadniona?
1: Myślę, że tak. Nie znam historii dobrze Uli. Ja tam, wiesz, no, pojechałam z przyjaciółką na 3 tygodnie, ale czułam, że coś się wydarzy. I faktycznie po tych takich wielu koncertach, bo ja zagrałam bardzo dużo, bardzo dużych koncertów. Tak naprawdę jako nastolatka zaczęłam już z przytupem. Miałam 17,5 i wystąpiłam na przystanku Woodstock. Rzeczywiście Mariposa, malutka miejscowość w Kalifornii i taka sytuacja bardzo filmowa. Siedzę sobie z przyjaciółką w ogródku przy motelu Rock House Inn. Jemy jakąś sałatkę, gra dwóch muzyków, poza nami jest może jeszcze 6 osób i w pewnym momencie jeden z nich zauważa, że ja wystukuję sobie rytm na nogach. Bo tak często robię rzeczywiście, jak ktoś gra albo słyszę muzykę. No i zapytali mnie, czy jestem perkusistką, na co ja, już czując, co się święci, z lekko drżącym głosem powiedziałam, że nie. Wiesz, no mogłam skłamać, ale na szczęście wystarczyło mi tej odwagi. Więc powiedziałam, że jestem wokalistką. Oczywiście dostałam od razu propozycję, czy chciałabym zaśpiewać. No, moja przyjaciółka natychmiast się odezwała. Ewelina, idź, niech się coś wydarzy. No i wymyśliłam sobie po drodze, że no pewnie trzeba jakiś cover. Wszyscy gitarzyści znają Little Wing i zagraliśmy to Little Wing. I cóż, później zagraliśmy jeszcze jakieś 5. I to było niesamowite wydarzenie, bo przede wszystkim ono było zadziwiająco stresujące. Po pierwsze grałam z osobami, które dopiero co poznałam. Po drugie, w sytuacji kompletnie niescenicznej, takiej, wiesz, nie jestem przygotowana, więc to jest totalny spontan. A po trzecie, i to było piękne, śpiewam bez nazwiska. Nie jestem Eweliną Flintą. Ja dla nich jestem kimś tam, nie? Bez nazwiska, bez oczekiwań. Po prostu jestem ja i mój głos, moje emocje, moja wrażliwość. No przepiękne przeżycie. Bardzo tego potrzebowałam wtedy.

0: A wydarzenie, o którym wspominamy, miało miejsce w mieście nazywającym się Mariposa. Co ciekawe, Mariposa po hiszpańsku znaczy motyl. Czy to przypadek, czy tak to sobie Ewelina Flinta sprytnie wymyśliła?
1: Moment, kiedy do mnie dotarło, bo zaczęło się od napisania piosenki Mariposa, właściwie Amerykanie mówią Mariposa, oczywiście, muszą to zangielszczyć. Moment, kiedy do mnie dotarło, że właściwie po napisaniu tej piosenki po angielsku i ona została w języku angielskim, stwierdziłam, okej, to jest tytuł piosenki, bo tam po prostu się wszystko się łączy. Rzeczywiście nazwa nie wzięła się znikąd. Pierwsi osadnicy, widząc ogromne stada motyli monarszych, można sobie wygooglować, motyl monarcha. Motyle monarsze co roku podróżują z Kanady do Meksyku i zimują między innymi w Kalifornii. Jest to zjawisko przyrodnicze przeciekawe, ponieważ ilość tych motyli jest tak wielka, że czasami się nawet gałęzie uginają pod nimi. Zresztą David Attenborough też zrobił dokument na temat monarchów. Więc no, niesamowita historia. Prawda jest taka, że one oczywiście nie dolatują w jednym pokoleniu, bo to jest niemożliwe. Dopiero w którymś pokoleniu dolatują do tego Meksyku. Ale całe zjawisko jest przepiękne. Zresztą no, ten motyl jest takim też symbolem tego miasteczka. Bardzo małego, w którym o dziwo, wyobraź sobie, był też nasz Henryk Sienkiewicz, a to jak się dowiedziałam o tym, jest w ogóle przezabawne. A z drugiej strony pomyślałam sobie, że znowu jakaś magia się dzieje, dlatego że byłam kiedyś na targu, takim zwykłym targu, gdzie się sprzedaje, wiesz, warzywa, owoce, ale często przyjeżdża tam pani z używanymi książkami. Ja zobaczyłam jakąś ciekawą okładkę. O dziwo, były to opowiadania Henryka Sienkiewicza, za którym, szczerze mówiąc, nie przepadam, ale okładka była na tyle ciekawa, że wzięłam tę książkę do ręki. Otwieram, a tam opowiadania z Mariposy, więc myślę sobie, okej, pewnie to jakaś inna Mariposa, może w Hiszpanii był nasz Sienkiewicz i o niej napisał, a okazuje się, że nie, on pisze dokładnie o tej Mariposie, w której ja byłam i właściwie tak naprawdę ten motel Rockhouse Inn, który jest najstarszym motelem w Mariposie, powstał chyba w 1897 albo 9 roku, no to wygląda na to, że Sienkiewicz prawdopodobnie gdzieś tam przynajmniej przeszedł obok niego.
0: A to by oznaczało, że dzisiaj wieczór niezwykłych zbiegów okoliczności. Ewelina Flinta dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money.
1: Cherry Money?
0: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny!
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
12: Reklama.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj niezwykła historia artystki, która na muzycznej scenie jest odkąd pamiętamy, ale nie ma co ukrywać, że jeżeli chodzi o nagrywanie płyt, no to zafundowała swoim fanom jedną z najdłuższych przerw w historii polskiej muzyki. Prawie 20 lat. Ewelina Flinta.
2: Żałuję!

0: A tak swoją drogą, czy gdyby Ewelina Flinta przed 20 laty spotkała obecną Ewelinę Flintę, czy dziewczyny mogłyby się dogadać?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak, dogadałybyśmy się, bo we mnie jest nadal bardzo dużo tej młodej dziewczyny, wiesz, powłoczka się trochę zmienia, ale ja cały czas czuję się bardzo młodo i myślę, że chociaż z drugiej strony mam wrażenie, że mam gdzieś też troszeczkę taką trochę starą duszę. Nie wiem, wiesz, może dlatego, że można teraz sobie żartować z tego. Ja może tak bardzo nie wierzę w numerologię, ale wyobraź sobie, że według numerologii jestem 33. Podobno są to liczby mistrzowskie, tak zwane stare dusze. Ale tak, myślę, że dogadałybyśmy się na pewno z tamtą Eweliną, bo wiele tych... wiele z niej we mnie jest nadal też takie, taka miłość do przyrody, do muzyki, do ludzi. Mimo, że tamten czas był taki, że ja, wiesz, chciałam zaufać wielu osobom, bardzo często się sparzyłam. W związku z tym też się bardzo pozamykałam, niestety. I to się zaczęło zmieniać właśnie gdzieś, no tak... No, z 10 lat temu. I finałem tego, no już zaczął, była ta wyprawa do Mariposy, zresztą z moją przyjaciółką, która jest taką podróżniczką, która często sama jeździła na przykład do dżungli gdzieś tam w Birmie. Tak, myślę, że na pewno jestem mądrzejsza od tamtej Eweliny. Na pewno bym jej powiedziała, że mogłaby coś zrobić trochę inaczej, ale czy posłuchałaby mnie tamta Ewelina, nie mam pewności.

0: Ewelina Flint zafundowała swoim fanom najdłuższą chyba w historii Polski przerwę w nagrywaniu płyt, prawie 20 lat. Podobną przerwę ma na swoim koncie również Edyta Bartosiewicz. I kiedy rozmawialiśmy z Edytą Bartosiewicz, stwierdziła, że wracanie po tak długim okresie to mieszanka tęsknoty, ale i potężnych obaw. Jak to było z Eweliną Flintą?
1: Było jedno i drugie. To nie jest łatwe, wiesz, wracać po takiej przerwie. Faktem jest, że u mnie ta przerwa była wydawnicza, ona nie była sceniczna. Ja cały czas występowałam bardzo długo też ze swoim zespołem. W końcu zrobiłam przerwę po to też, żeby odświeżyć głowę i dosłownie nawet nie grać tych starych piosenek po to, żeby mogły mi zakiełkować jakieś nowe i odczepić się od tego dawnego wizerunku Eweliny. No to było bardzo ważne, takie drastyczne. Być może wiele osób nie byłoby w stanie tego zrobić. No, było drastyczne, może szaleńcze trochę, ale faktycznie to było mi bardzo potrzebne. To jest wielka radość, ale stres też jest ogromny, te powroty, bo wiesz, oczekiwań jest wiele. Nadal, jak się okazuje. To jest zabawne czasem, bo wiesz, ja mam takie różne grupy ludzi, którzy mnie lubią za różne rzeczy. I wiesz, są tacy, którzy mnie pamiętają bardzo dobrze z przystanku Woodstock, na którym jeszcze przed 20 rokiem życia, wiesz, no wystąpiłam trzy razy. W nawet takich bardzo, no, bardzo wieczornych, wręcz prawie że gwiazdorskich godzinach, a nawet nie prawie. Wyobraź sobie, że my kiedyś zagraliśmy po Korze, co dla mnie było szokiem i ja się dziwnie z tym czułam, no ale to się zdarzyło. Więc radość powrotu jest ogromna i a propos tych oczekiwań, no byli ludzie, którzy mnie pamiętają z przystanku Woodstock, kolejna grupa, która mnie pamięta z Idola, jakaś grupa, która mnie lubi za Żałuję, albo za duet z Łukaszem Zagrobelnym, albo jeszcze jakieś inne rzeczy. W sumie mnie to cieszy, natomiast jak myślę, wiesz, o sobie, to muszę się tego, od tego wszystkiego troszeczkę odczepić, nie? Żeby przypadkiem w tym, co robię, nie próbować iść za właśnie jakimiś oczekiwaniami ludzi, bo to jest coś, co mi nie pomaga. I za każdym razem, kiedy myślę sobie, okej, a czego chce Ewelina? I niech Ewelina się ze sobą rozmówi i dotrze do tej, wiesz, do tej głębi, to wtedy powstają najlepsze utwory.
0: Ewelina Flint dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Fani pamiętają ją z pierwszego wydania programu Idol. Programu, który tak swoją drogą chyba pamiętamy faktycznie wszyscy. Jak przez te lata zmienił się show biznes? Jak zmieniła się Ewelina Flinta? Zostańcie z nami.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż do czasów, kiedy cała Polska siadała wieczorami przed telewizorami, no i oglądaliśmy pierwsze wydanie programu Idol. Na scenie m.in. Ewelina Wlinta.
2: Żałuję!

0: Od czasów pierwszego idola minęły już, w co trudno uwierzyć, niektórym ponad dwie dekady. Świat się zmienił, zmieniła się Ewelina Flinda. Czy po tylu latach jest rozpoznawalna na ulicy, czy raczej mijający ją ludzie zastanawiają się, skąd ja ją znam?
1: Wiesz co, coraz rzadziej i tak naprawdę dla mnie to jest bardzo fajne, bo to mi pozwala robić co chcę. Ale zauważyłam też, że na przykład jeśli się nie pomaluję, jeśli wiesz, mam buzię totalnie sotę, no to jeszcze więcej osób mnie nie poznaje. Ale zdarzyło mi się, że rzeczywiście nie miałam makijażu, nic, ale ktoś usłyszał mój głos i poznał mnie po głosie. Ale ja lubię tą anonimowość, bardzo lubię. Jeśli ktoś mnie rozpozna, to jakby jestem już na tyle, wiesz, dorosła i dojrzała, że i jakoś to łatwiej mi z tym żyć na co dzień, dlatego łatwiej mi jest sobie radzić, wiesz. Kiedyś to było po prostu, to był ogromny stres, wyjście z domu, załatwienie jakichś swoich prywatnych spraw. To było naprawdę trudne, bo rzeczywiście pewnie pamiętasz, że żałuję i też nie kłam, że kochasz mnie, było po prostu wszędzie. Naprawdę wszyscy to znali. Wiele osób mówiło, że ma wrażenie, że otworzy, wiesz, lodówkę i wyskoczy Flinta, nie? No, ja się nie dziwię.

0: A tak swoją drogą to chyba mało jest piosenek, których popularność zaskoczyłaby nawet ich autorów. Popularnością piosenki Nie kłam, że kochasz mnie zaskoczony był Łukasz Zagrobelny. Zaskoczona była również bohaterka dzisiejszego wydania Pewnego razu w muzyce, czyli Ewelina Flinta. Być może niektórzy zadają sobie pytanie, jak to jest możliwe, że artystka, która pojawiała się na Woodstocku, która też nagrała jakże inną płytę pod tytułem Mariposa, ma na koncie, tak zdawałoby się, niepasujący do jej repertuaru utwór. I być może dlatego piosenkę Nie kłam, że kochasz mnie tak trudno jest usłyszeć na żywo.
1: Ja nigdy nie grałam tego utworu na swoich koncertach. Też dlatego, że on nigdy nie pasował do moich koncertów. Zawsze, kiedy wystąpiłam z tym utworem, to były występy, koncerty z Łukaszem. Bardzo fajne, bardzo zabawne, bo my się rzeczywiście tym bardzo bawiliśmy. Natomiast do tego repertuaru mojego, który był tak naprawdę na koncertach, my graliśmy dość rockowo, no jakoś się nie kleił ten utwór.
2: Jak się tu dostałam i co przywiodło mnie? Czy ludzka ma natura, czy szybki życia bieg? Płakać mi się chce.
0: Naszą podróż przez kilkadziesiąt lat kariery Eweliny Flinty zaczęliśmy od niezwykłego wyznania. Otóż Ewelina Flinta ponoć najbardziej żałuje, że przed laty nie była na koncercie zespołu AC/DC. Kiedy już udało się spełnić to marzenie, była pod wrażeniem pary, jaką mieli panowie na scenie. No właśnie, jak wygląda kondycyjny aspekt po wielu latach u samej Eweliny Flinty?
1: Więc ja już tak nie brykam jak młody źrebak, bo rzeczywiście kiedyś biegałam jak młody źrebak na tych filmach przystanku Woodstock, to najmocniej widać. Do tego jeszcze gram na gitarze akustycznej w tak jednej trzeciej koncertu. Jak gram na gitarze, lubię sobie jednak usiąść na stołku takim barowym, a że gram na takim dretnafie, czyli takiej największej akustycznej gitarze, no trochę ciężko jest taką

grać, wiesz, stojąc i mając ją na pasku. Czy dałabym radę? Myślę, że jest szansa, że tak, bo wiesz, no, mimo że jestem starsza, ja mam mnóstwo energii, tylko po prostu wybrałam inną drogę, ale rzeczywiście faktem jest, że AC/DC po prostu do ostatnich momentów to była petarda, nie?

0: Pewne rzeczy na tym świecie są niezmienne, inne oczywiście zmieniają się. Kiedy startowała Ewelina Flinta, choćby internet wyglądał zupełnie inaczej.
1: Ja wiem, że wiesz, Facebook to jest już dla boomerów, umówmy się. No ale Instagram też już jakiś czas temu ograniczył nam zasięgi. Zostaje kilka jeszcze takich nowszych. No i dużo dzieciaków na TikToku rzeczywiście działa. Ja się nie dziwię, no mają marzenia, chcą je spełnić i bardzo często naprawdę ciężko tyrają gdzieś, wiesz, nawet ze swoich pokoiczków, wrzucając nagrania, żeby tylko się jakoś przebić.
0: I dlatego grono artystów, którzy pojawiają się w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce, będzie się sukcesywnie powiększać. Dzisiaj artystka, która przebiła się ponad 20 lat temu. Wtedy to cały świat poznał Ewelinę Flintę, która, jak już dowiedzieliśmy się dzisiaj, swoją przygodę z muzyką zaczęła zdecydowanie wcześniej.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Ale sztosy.
1: Ale co?
0: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
2: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia, Egipt, Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska, Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
8: Recepta na udany poniedziałkowy wieczór to m.in. spędzanie go z Radiem Złote Przeboje na 106 i 2 FM, do czego gorąco zachęcam. Ja nazywam się Igor Kociubiński, jak zwykle punktualnie o godzinie 21. Witam się z Wami w magazynie Co jest grane w Jeleniej Górze. To program poświęcony temu, czym żyje nasze miasto, szczególnie w obszarze kultury i sztuki, a biorąc pod uwagę czas, w którym się znajdujemy, czyli moment, w którym w dość bliskiej perspektywie mamy wakacje, to tych atrakcji i wydarzeń jest całkiem sporo. Części z nich dziś Wam opowiedzą moi goście, przede wszystkim m.in. Miron Kulla z Jeleniogórskiego Centrum Kultury, bo będziemy Państwa zapraszać na ten najbliższy weekend z festiwalem Art and Glass, któremu towarzyszy Noc Świętojańska pod Chojnikiem i muzyczna atrakcja w ramach imprezy Glass and Roll. Połączenie trzech sił, trzech wydarzeń w Sobieszowie już w sobotę i niedzielę. Oprócz tego będzie troszkę o bezpieczeństwie w górach, będzie o zmianach w karkonoskiej grupie GOPR, jeśli chodzi o stacje ratownicze w naszym regionie. Porozmawiamy także o działalności Jeleniogórskiej Fundacji Autika. Zapraszam bardzo serdecznie, bądźcie z nami.
7: Co jest grane w Jeleniej Górze?
8: Filmowo rozpoczynamy, jak to zwykle bywa w poniedziałkowej odsłonie programu, bowiem wtorek, który już za chwilę, który już za moment, to jest doskonała okazja do tego, by odwiedzić Jeleniogórskie Centrum Kultury. Mam tu na myśli siedzibę przy ulicy Bankowej, bo tam właśnie odbędzie się już jutro o godzinie 18 punktualnie, warto pamiętać, nie można się spóźnić, projekcja dyskusyjnego klubu filmowego Klaps. Okazja wyjątkowa, bo to dwa ostatnie spotkania w tym sezonie artystycznym, później czeka nas wakacyjna przerwa, więc no, trzeba skorzystać po prostu. Jutro po godzinie 18 kolejny film, a cóż to takiego będzie, o tym opowie więcej Waldemar Wilk, opiekun dyskusyjnego klubu filmowego Klaps.
7: Ciekawy film.
9: Przed nami jeszcze trzy filmy, trzy znakomite filmy. 16 czerwca Młode Matki, kolejna produkcja braci Dardenne, więc jakby w desie wiemy wszystko o filmie, które bracia robią. To są zawsze filmy realistyczne, przyglądające się bardzo starannie dzisiejszemu życiu, dzisiejszym problemom, a jednocześnie, i to jest paradoks ich filmów, w tych prostych, wydawałoby się, realistycznych opowieściach z dzisiaj, tak jak w filmie Młode Matki, no sam tytuł nam mówi, o czym to jest. Jest jeszcze coś więcej, bo Dardenowie łapią ducha czasu, w których my żyjemy, i pokazują, że w tym nawet bezpiecznym, chciałbym się powiedzieć, wygodnym świecie zachodnim, kiedy jest opieka nad matką, jeszcze w trakcie, kiedy ona jest w ciąży, potem kiedy rodzi, kiedy wydaje się, instytucje są po to, żeby człowiekowi pomóc, że to nie jest do końca tak, że nie tylko o to chodzi, że owszem, materialnie można pewne rzeczy załatwić, tylko czy to jest wszystko. Znakomite, fantastyczne kino braci Dardenne, kino, które uprzedzam boli, bo to nie są przyjemne filmy, to nie są opowieści jakichś takich pięknych bek. Nie. Dardenowie opowiadają, i to jest chyba najcenniejsze w ich filmach, opowiadają o prawdziwych ludziach, o prawdziwych losach, o prawdziwym życiu. Prawda jest chyba tym najważniejszym elementem ich filmów. Dlatego są oglądani, dlatego warto ich oglądać, bo chyba coraz mniej takich twórców, bardziej się tam pokazuje mity, a Dardenowi od mitu uciekają. Wolą nawet przykrą, ale prawdę.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
8: To filmowa propozycja dyskusyjnego klubu filmowego Klaps i to spotkanie już jutro w sali widowiskowej, jak zwykle o godzinie 18. A jeśli to wciąż zbyt mało, to oczywiście wszystkich jeleniogórskich kinomaniaków zapraszam do Heliosa. Ten tydzień wyjątkowy z perspektywy najmłodszych, bo już w najbliższą środę premiera 5. odsłony Toy Story. Zabawki powracają w filmie Disneya i Pixara, w filmie, w którym na scenę wkracza technologia. Buzz, Woody, Jessie i reszta ekipy mają trudne zadanie, gdy przychodzi im zmierzyć się z zupełnie nowym zagrożeniem. Reżyserem filmu jest Andrew Stanton, współreżyserem Ken Harris, a producentem Lindsay Collins. Toy Story, 5. odsłona, myślę, że i dorośli, być może nawet z łezką wokół w stronę kina ruszą. Mam nadzieję, że ten tytuł skłoni was do tego, by w Heliosie w najbliższych dniach się zjawić. Ale oczywiście to nie jest jedyny tytuł do obejrzenia. To nowość tego tygodnia, ale w repertuarze gości także widowiskowy dzień objawienia w reżyserii Stevena Spielberga. Jeśli lubicie klimat science fiction, no to warto zajrzeć. Mamy także straszny film. No, tego tytułu chyba przedstawiać nikomu nie trzeba. Po raz kolejny 26 lat po tym, jak udało im się uciec przed podejrzanie znajomym zamaskowanym zabójcą, stała ekipa z serii strasznych filmów wraca na duży ekran. To kino z dreszczykiem, ale przede wszystkim dużym przymrużeniem oka. Natomiast jeśli liczycie na taki horror z prawdziwego zdarzenia, a w zasadzie horrorów kilka, no to zapraszam na maraton, który odbędzie się w jeleniogórskim Heliosie już 26 czerwca. Czasu sporo pozostało, ale będzie można już w kalendarzach te pozycje, to wydarzenie uwzględnić, a w Heliosie zagrają kolejno Rytuał Lili, to pokaz premierowy, przedpremierowy pokaz z filmu Lalka, kolejna premiera to będzie Krwawe polowanie, a na koniec Poświęceni, więc zaczynamy 23-26 czerwca, koniec około godziny 6 rano.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
8: Jeszcze chwilę temu żyliśmy początkiem wiosny. W magazynie Radia Złote Przeboje zapraszałem was na pierwszą w tym roku odsłonę Jarmarku Staroci i Osobliwości. Ta doskonale znana wszystkim mieszkańcom Jeleniej Góry cykliczna impreza odbyła się w kwietniu po raz 57. No ale czas płynie bardzo szybko i w zasadzie w tym momencie szykujemy się już do kolejnej odsłony. Znamy oficjalną datę. Jeleniogórski Jarmark Staroci i Osobliwości w tej klasycznej jesiennej odsłonie odbędzie się 26 i 27 września. A nie bez przyczyny wspominam o tym właśnie dziś, bowiem w tym tygodniu rusza nabór dla stałych wystawców na 58. odsłonę Jarmarku. Startuje on 17 czerwca o godzinie 9 rano i potrwa do 30 czerwca. A za chwilę nabór otwarty dla pozostałych chętnych. Będzie można zgłaszać swój akces aż do wyczerpania miejsc. Tutaj w tym naborze otwartym decyduje kolejność zgłoszeń, a wszystkie szczegóły związane z zapisami znajdziecie na stronie jarmarkstaroci.com.pl. No a my z Sylwią Motyl, dyrektorką Centrum Kultury Zameczek, zapraszamy i zachęcamy gości, turystów, mieszkańców do udziału we wrześniowej edycji.
1: Ciekawe wydarzenie w Jeleniej Górze.
6: My prowadzimy tak dla siebie taką specjalną statystykę i wprowadziliśmy, jeśli chodzi o zapisy wystawców, takie zapisy, które się składają z dwóch części. Czyli te pierwsze zapisy, które zaczynamy przyjmować w styczniu, są dla tak zwanych stałych wystawców. Za stałych wystawców uważamy tych, którzy byli na jarmarku przynajmniej 7 razy. Ja myślę, że warto jakby uczynić taki gest w stosunku do nich, ponieważ no, to są ludzie związani faktycznie z nami od wielu, wielu lat. Oni czasem mają jakieś przerwy, ale tak naprawdę pojawiają się już od wielu, wielu lat w Jeleniej Górze. Mają swoich klientów, w związku z tym mają swoje stałe miejsca i wszyscy wiedzą, gdzie ich znaleźć. I tych stałych wystawców jest w okolicach setki, myślę. I zaczynamy właśnie od tej rezerwacji dla nich. I kiedy zamkniemy te pule, to wtedy uruchamiamy tak zwany wolny nabór na stanowiska i zostaje nam wtedy tych stanowisk około 200 jeszcze. I wtedy każdy, kto nawet, nie wiem, pierwszy raz przyjeżdża, albo drugi, trzeci, nie wiem, na pewno mniej niż ci tak zwani stali, może po prostu sobie takie stanowisko zarezerwować i przyjechać. I myślę, że tę tradycję warto podtrzymywać, bo jednak to jest jarmark, który organizowany jest od 1973 roku, czyli ma swoją długą tradycję i warto myślę, te tradycje podtrzymywać i w związku z tym robić też taki ukłon w stosunku do tych, którzy są z nami od lat.
8: No i chyba też jest tak, że specjalnie nie trzeba zapraszać. Ja nie wiem, czy w ogóle były takie edycje, gdzie zbliżał się termin, jeszcze jakieś wolne miejsca zostawały, no bo z reguły one dość szybko znikają, że to już jest chyba takie wydarzenie, które się zapisało w świadomości dość mocno i ci, którzy handlują, dość często z niego korzystają.
6: Osiedlowy Dom Kultury zajmuje się organizacją jarmarku od 2008 roku, czyli też już mamy jakieś niemałe doświadczenie. I faktycznie odkąd się tym zajmujemy, to nigdy nie było tak, żebyśmy cierpieli na brak chętnych, którzy chcą tutaj te stanowiska zarezerwować. My oczywiście rezerwujemy te stanowiska tylko na płycie Placu Ratuszowego. Nie bylibyśmy w stanie tak naprawdę ogarnąć całego Starego Miasta. Więc mówimy w przypadku rezerwacji i stałych wystawców właśnie o tym terenie. Natomiast myślę, że dla wystawców ważne jest i wygodne bardzo jest też to, że oni, kiedy zarezerwują sobie takie stanowisko, to ono zostaje wyznaczone, oznaczone specjalnym numerem. Wiadomo, że nikt tego stanowiska obcy nie zajmie. Oni po prostu przyjeżdżają i mają pewność, że będą w tym miejscu mogli się po prostu rozłożyć. I to jest też ważne.
8: To jest kilkadziesiąt lat historii. Troszkę jest tak, że już w pewnej hierarchii możemy się umiejscowić, no bo te jarmarki i wydarzenia o aspekcie handlowym w Polsce mają też swoją tradycję i kulturę. No zresztą bardzo często jest tak, że ci sprzedawcy podróżują po całym kraju i nie tylko. No właśnie, jak z tą Jelenią Górą jest? No bo macie z nimi kontakty na co dzień, jak oni ją odbierają? Czy to dla nich jest już rzeczywiście taka tradycja i ważny punkt na mapie? Czy jest jakaś taka drabinka atrakcyjności tych jarmarków w kraju?
6: Ja myślę, że ten jarmark cieszy się taką, ja wiem, czy poważaniem, to jest dobre słowo, ale powiedzmy dużą sympatią wystawców. Myślę, że głównie z tego powodu, że my jako organizatorzy, i mówię tutaj jeszcze cały czas o Placu Ratuszowym, dbamy, żeby to był faktycznie jarmark staroci i osobliwości. I takich jarmarków tak naprawdę w kraju nie ma dużo, bo nikt chyba aż tak bardzo nie dba o to, żeby ten asortyment, tak to nazwijmy, zgodny był z charakterem imprezy. Oczywiście największy w kraju jest jarmark dominikański, no nie ma co ukrywać, ale trzeba pamiętać, że jarmark dominikański to nie jest tylko i wyłącznie jarmark staroci i osobliwości. Więc bardzo przez wystawców ceniony jest ten jarmark w Jeleniej Górze i ze względu na to, że ma swoją długą tradycję i ze względu na ten charakter, o który dbamy jako organizatorzy. Zresztą też na początku tak nie było, bo to ten kształt imprezy, który jest teraz, to on bodajże zaistniał, że tak powiem, na rok, dwa, zanim my przejęliśmy jego organizację. Bo dawniej to różnie było i zdarzały się na Placu Ratuszowym i skarpetki, i gastronomia, i wszystko to, co jest w ogóle z jarmarkami związane. Teraz tego nie ma. Oczywiście jest na Starym Mieście, gastronomia też jest potrzebna, wiadomo, natomiast na Placu Ratuszowym faktycznie bardzo staramy się o to, żeby były tylko starocie i tylko osobliwości i to jest przez tych wystawców bardzo cenione. Oni zresztą mają takie swoje stałe trasy, czyli ustalają sobie takie objazdy tak naprawdę tych jarmarków i my jesteśmy takim, myślę, bardzo ważnym punktem na tej mapie.
8: Jarmark staroci to daje nam pewne wyobrażenie, ale są też osobliwości. Jeśli więc dzisiaj trafiamy do tych, którzy dotychczas nie korzystali i wychodzili z założenia, że tego typu wydarzenia to nie do końca opcja dla nich i mielibyśmy ich zachęcić, no to czym? Co ciekawego pojawia się na jarmarku?
6: Aż trudno mi powiedzieć, co ciekawego się pojawia, bo pojawia się naprawdę bardzo dużo przeróżnych rzeczy. Ja myślę, że ta impreza jest również lubiana bardzo przez zwiedzających, bo to jest świetna okazja na to, żeby po prostu wybrać się na świetny spacer i spędzić godzinę, dwie, trzy, bo czas leci, kiedy się chodzi od stanowiska do stanowiska, żeby spędzić ten czas po prostu wśród, z rodziną, wśród ludzi, wśród tych stoisk. Bardzo się wszyscy cieszymy tutaj, że to jest taka impreza, przy której wydaje się, że całe miasto po prostu żyje. Jest ogromny ruch, jest bardzo, bardzo ciasno na rynku. Trzeba się przeciskać czasem między tymi stoiskami. I myślę, że to jest też taka wartość tej imprezy po prostu.
7: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze.
8: To wszystko w ramach 58. już Jeleniogórskiego Jarmarku Staroci i Osobliwości we wrześniu. W tym roku 26-27 września, czyli standardowo ostatni weekend tego miesiąca i stałym wystawcom przypominam przy okazji, że w środę 17 czerwca o godzinie 9 rusza nabór, więc można zgłaszać swój akces. O tym wydarzeniu na pewno będziemy Wam przypominać, a teraz o atrakcjach w mieście w nieco krótszej perspektywie czasowej, bo o tym, co w najbliższy weekend będzie działo się w Jeleniej.
7: Co jest grane w Jeleniej Górze?
8: Miron Kula z nami, Jeleniogórskie Centrum Kultury. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, Miron Kula, kłaniam się. Jeleniogórskie Centrum Kultury.
8: A będziemy Państwa zapraszać na imprezę, no właśnie, która odbywała się w różnych datach, w różnych częściach roku, w różnych miejscach i teraz zawędrowała też do innego miejsca, o czym pewnie za chwilę powiemy. Mowa tutaj o festiwalu Art and Glass, w tym roku w troszkę innej odsłonie, ale zanim do tych zmian przejdziemy, to myślę, że warto najpierw troszkę o samym wydarzeniu opowiedzieć, bo ono z jednej strony się zmienia, z drugiej dość mocno już zakorzeniło się w tym kalendarium wydarzeń i liście jeleniogórskich atrakcji kulturalnych. Czym Art and Glass jest?
10: To jest coroczne spotkanie artystów, rzemieślników, rękodzielników, miłośników sztuki, rzemiosła. Głównie celujemy w szkło, w metal, ceramikę. Czyli wszystko spinamy klamrą wytworzone w ogniu, w wysokim ogniu, w wysokiej temperaturze. Więc impreza jest dla wszystkich, dla dzieci, dla rodzin, dla turystów, dla gości, dla mieszkańców. Ten ogień jest tym spoiwem, jest tym łącznikiem, ale też jest tą płaszczyzną komunikacji, więc dla dzieci i dla całych rodzin bardzo duży pakiet warsztatów rękodzielniczych. Duży element to są pokazy i warsztaty właśnie przy różnego rodzaju piecach. Piece odlewnicze, metalurgiczne, gdzie są warsztaty tworzenia medali z aluminium i tworzenia figurek z brązu. Są pokazy i warsztaty ceramiki, gdzie wypalamy ceramikę. Wszystko w wysokich temperaturach. W piecach plenerowych są huty szkła. To wszystko spięte jest dużym takim programem estradowym, więc no i najważniejsze. Najważniejsze to wszystko dzieje się w noc świętojańską, więc na estradzie króluje folk, w namiotach warsztatowych króluje rzemiosło i dużo zabawy dla dzieci, no i bardzo duży pakiet, czy duża część festiwalu to są sztuki rzemiosła z Polski i z Czech. Na dodatek.
8: I to wszystko dotychczas działo się w centrum naszego miasta. Teraz Art and Glass w połączeniu z Nocą Świętojańską i Glass and Rollem zawędrował do Sobieszowa. Więc pytanie, czy z perspektywy organizacji takiego wydarzenia to dla Was była jakaś rewolucja, zmiana na lepsze? No bo jednak okoliczności troszkę inne. Jak to wygląda?
10: Dokładnie tak. Nie rewolucja, ewolucja. Po prostu na rynku w Jeleniej Górze jest dla nas już ciasno. Jednak jesteśmy w tym ścisłym, zabytkowym centrum. Warunki takie techniczne, logistyczne nas troszeczkę ograniczają. A pojawił się pomysł, pojawiła się koncepcja zmiany podejścia, że zróbmy to samo, ale w innym miejscu. W połączeniu z taką większą swobodą, lekkością, zabawą. No i Noc Świętojańska, więc to, co zawsze, na czym nam zależało, czyli świecimy piecami, palimy w piecach, hutnicy, szkła i tak muszą palić w piecach nocą. Więc wszystkim chyba będzie lepiej. No i oczywiście taka łąkowa swoboda przy estradzie. To też jest bardzo dobre. A zapowiada się piękna, gorąca pogoda, dużo słońca, więc samo się pięknie ułożyło.
8: Nawet jak słońca zabraknie, to przypuszczam, że biorąc pod uwagę towarzystwo pieców hutniczych, ciepło, żeby nie powiedzieć gorąco, będzie tak czy inaczej, czego Państwu życzę. I o tę stronę techniczną też chciałem zapytać, bo patrząc na listę pokazów czy warsztatów, no to można tutaj wymienić witraż, kowalstwo, snycerstwo, repuserstwo, garncarstwo i wiele, wiele innych. I tak sobie myślę, że gdyby dzisiaj zapytać szczególnie tę młodszą część społeczeństwa o znaczenie tychże nazw, to mógłby być problem. Czy w dalszym ciągu my dzisiaj możemy mówić, że to są rzemiosła zanikające, że to są niszowe dziedziny, czy jednak z perspektywy Artenglasu to dla was jest codzienność i norma i nie macie takiego poczucia, że jest tego coraz mniej?
10: Nie. Po pierwsze, to ciężko mi obiektywnie to ocenić, bo w tym siedzę i grono moich znajomych i przyjaciół, z którymi to organizuję, tym żyje. Kuźnia Mordoru, Robert Pętlicki z pokazem repulserstwa i z warsztatem repulserskim. Tam zawsze jest kolejka dzieciaków, kolejka dzieci z rodzicami. Oni cały czas wykuwają w tych blaszkach miedzianych swoje wzory. Jest to bardzo stara technika. Nie wiem, czy zanikająca całkowicie, ale kultywująca jeszcze no naprawdę wśród takich osób, z którymi jesteśmy blisko, więc dla mnie te rzemiosła żyją. No, medalierstwo, odlewnictwo czy hutnictwo. Tomasz Gątek ze Szklarskiej Poręby, Marek Jargiło z Podzamościa. To są hutnicy, którzy podczas tego Artenglasu, czyli Nocy Świętojańskiej, no, będą pokazywać nam to rzemiosło na żywo. To oni w tych zawodach pracują. Pracują przez cały rok. To są goście, których muszę specjalnie ściągnąć. Oni przerywają swoje takie cykle produkcyjne, żeby wyjechać w plener. Więc to...
8: Żyje mimo wszystko jednak.
10: To żyje. To żyje. No, i ja jestem tak bardzo dobrze poinformowany, bo z nimi cały czas współpracuję. To są moi przyjaciele, to są znajomi, to są osoby z branży. Tomek Marzec, który zajmuje się takim, powiedziałbym, stolarstwem domowym, rekonstrukcją warsztatu stolarskiego, który też będzie gościem na Artenglasie, na Nocy Świętojańskiej. No, przy jego stoisku, gdzie jest taka ręcznie wykonana i ręcznie i nożnie obsługiwana tokarka do drewna, można sobie wytoczyć miskę z surowego drewna, z orzechowego drewna, z modrzewiowego drewna. No, to jest coś pięknego, to żyje. Zawsze jest tam tłum dzieciaków, tłum dorosłych, tłum rodziców. Idziesz na ten glas, dostajesz aluminiowy medal, brązową figurkę, szklany koralik. O, muszę wspomnieć o Petrze Strzibnym i Martinie Klampcie z Czech. Zasady, którzy będą obsługiwać piec do produkcji koralików. Bardzo stary, mobilny piec i na miejscu wykonują szklane korale, więc to wszystko działa. Oni tą swoją produkcję mają przez cały rok. No, to jest właśnie piękno tego wydarzenia, że jesteśmy w stanie w jednym miejscu, w jednym czasie pokazać te, mogę to przyznać, tak, trudne rzemiosła, wyjątkowe rzemiosła. Ale czy zanikające? Nie wiem. Dla mnie one są zawsze żywe i jest tego wokół mnie zawsze dużo.
1: jeszcze w tej godzinie w Jeleniej Górze.
8: Przypominam, teraz w programie Radia Złote Przeboje w magazynie Co Jest Grane rozmawiamy o festiwalu Art & Glass, który towarzyszy tegorocznej Nocy Świętojańskiej pod Chojnikiem i muzycznym atrakcjom w ramach imprezy Glass & Roll. Te trzy wydarzenia już w najbliższy weekend. O programie opowiada Miron Kula z Jeleniogórskiego Centrum Kultury, a za chwilę o bezpieczeństwie w naszych górach będzie. Za chwilę porozmawiamy także o działalności Jeleniogórskiej Fundacji Autika, która wiele lat temu powołała do życia Klub Świadomej Młodzieży, który cały czas się rozwija. Kogo będziemy tam zapraszać, o tym przekonacie się już za kilka minut. Bądźcie z nami.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
8: I dzięki takim imprezom jak Art & Glass, jak Noc Świętojańska, one z pewnością żywe będą jeszcze długo. Część tych rzemiosł, no, nie chcę mówić, że my możemy poznać, możemy spotkać, gdzieś się z nimi stykamy. Jedne mniej popularne, drugie bardziej. Szczególnie przy tych bardziej popularnych jest większe prawdopodobieństwo, że za te kulisy udaje się gdzieś tam w skali roku zajrzeć. Natomiast są takie dziedziny, które na co dzień, mam wrażenie, są absolutnie niedostępne, jak chociażby obserwowanie procesu obróbki szkła w piecach hutniczych, czy wypał ceramiki, bo do tego potrzebny jest sprzęt, do tego potrzebne są wyjątkowe okoliczności, miejsca, huty i tak dalej, więc to też chyba jest taka wyjątkowa wartość tej imprezy, że tutaj możemy sprawdzić, jak to wygląda właśnie w takich przestrzeniach.
10: Tak, to jest właśnie od początku prapomysłu, jak tą imprezę stworzyć, to jest przenieść w plener, w jedno miejsce, w takie atrakcyjne miejsce i w atrakcyjną pogodę, w atrakcyjny czas przenieść te warsztaty w wersji mobilnej, w wersji plenerowej, ale całkowicie szczerze do bólu pokazujące proces produkcji, proces wytwarzania tych przedmiotów, detali, elementów. Wydawało nam się, że to wszystko jest, to jest tak w cudzysłowie, tak jakby ze sklepu, prawda? Że bez sprzężenia tego z tym procesem produkcji. Te procesy są zawsze skomplikowane, długie, ale to wszystko jest ogień, to jest żywioł. Dlatego zapraszamy takie osobowości, które swoim profesjonalizmem zarażają, bo ten fach, który przez kilkadziesiąt lat wykuwany przez nich, później to jest przyjemnie się na to patrzy, przyjemnie się patrzy na kowala, na szklarza, który tą piszczelą wyciąga z donicy kuleczkę szkła, czy tam kruseczkę, nazwijmy to szkła, i nagle pyk i już mamy szklankę funkcjonalną.
8: To wszystko będziemy mogli zobaczyć w zasadzie już za chwilę. Tak. Myślę, że w przypadku dużej części naszych odbiorców i słuchaczy Radia Złote Przeboje mogliśmy rozbudzić ciekawość, no i mogła się pojawić taka myśl: dobra, to ja chcę, to sprawdzę, to pojawię się, zobaczę. Jeśli chodzi o warsztaty, czyli tę część interaktywną, tak, czy trzeba się jakoś zapisywać, czy wystarczy się po prostu pojawić, wziąć udział i tak to zadziała?
10: Wystarczy się pojawić. Tych warsztatów jest bardzo dużo. Są one przez cały dzień. Warsztaty prowadzone są przez instruktorów i z Polski, i z Czech. Proszę się nie przejmować różnicą językową. My te bariery i te różnice wygaszamy. Tak to jest zrobione, że tutaj nie ma żadnego problemu w komunikacji. Warsztaty są ciekawe, są różne, oparte głównie na rzemiosłach i rękodzielnictwie. Bardzo ważnym elementem całej imprezy, czyli Nocy Świętojańskiej, jest ten program estradowy. Gwiazdą kapela ze wsi Warszawa i Pasałyki z Polski. A z Czech Jimmy Metro, czyli też folkowe gwiazdy i wszystko wokół tego folku, plus budujemy, plus dlatego te rzemiosła, plus warsztaty, plus bardzo dużo innych atrakcji dla dzieci, plus cała strefa gastro, cała strefa targów, 40 wystawców, o tym jeszcze muszę wspomnieć, 40 wystawców, rękodzielników, artystów z Polski i z Czech, dużo innych atrakcji dla dzieci, straż pożarna, państwowa straż pożarna, ochotnicza straż pożarna z programem i zabawowym, ale też i edukacyjnym dla dzieciaków. Więc i będzie tego dużo. Jest tego dużo, program jest napięty całe dwa dni, sobota, właściwie to jesteśmy do 24 na miejscu. Zaczynamy od godziny 13, w niedzielę zaczynamy od 10 i myślę, że w późnych godzinach popołudniowych skończymy. Więc pełne dwa dni zabawy i twórczej zabawy i świętowania. W końcu jest to najkrótsza, no, przepraszam, najdłuższy dzień, najkrótsza noc w roku.
8: Myślę, że ta granica między dniem a nocą w przypadku tak widowiskowej imprezy troszkę będzie nam się zacierać, czego życzę, bo to będzie się wiązało z aktywnym, mam nadzieję, udziałem mieszkańców Jeleniej Góry i turystów. Noc świętojańska pod choinkiem, Art and Glass Festival i Glass and Roll, czyli trzy elementy tego najbliższego weekendu, bo spotykamy się 20 i 21 czerwca w Sobieszowie, a tam też zapraszał Miron Kula z Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Bardzo dziękuję za spotkanie.
10: Bardzo dziękuję, zapraszam jeszcze raz serdecznie.
8: Do zobaczenia pod choinkiem.
7: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
8: A my zmieniamy temat. Czas na górski akcent w programie Radia Złote Przeboje. Oprócz wydarzeń kulturalnych, atrakcji, imprez, to rozmawiamy także o turystyce, a z tą nieodłącznie związane jest bezpieczeństwo na szlaku. To bezpieczeństwo, czy też o to bezpieczeństwo niezmiennie dbają ratownicy karkonoskiej grupy GOPR, której naczelnikiem jest Adam Tkocz, nasz kolejny gość, a rozmawiać będziemy o szykującej się przeprowadzce.
7: Ważne dla mieszkańców Dolnego Śląska.
8: Dużo cierpliwości trzeba byłoby dotrwać do tego momentu, ale w końcu się doczekaliśmy, a w zasadzie doczekaliście się. To powinienem powiedzieć w pierwszej kolejności, bo chodzi o pracę ratowników karkonoskiej grupy GOPR. Pracę, która chyba w nieco lepszych, bardziej komfortowych warunkach będzie przebiegała, a to wynika z otwarcia nowej stacji w Szklarskiej Porębie. Przypomnijmy może, ile musieliśmy czekać i gdzie dotychczas ta praca się odbywała.
11: Tak, już niedługo otwarcie nowej dyżurki w Szklarskiej Porębie. Długo wyczekiwana inwestycja. W zasadzie od 30 lat ratownicy przebywali w pensjonacie, z którego kilka pomieszczeń było zaadaptowanych pod dyżurkę GOPR. Garaż był nieogrzewany. Dodatkowo od kilku lat część sprzętu była magazynowana w kontenerze morskim w takich nie najlepszych warunkach. Więc nowa stacja z dużym garażem, nowocześnie wyposażona, to nowa jakość zarówno dla ratowników, jak i dla poszkodowanych. Miejsce ich przyjęcia w ambulatorium, zarówno też szybkość wyjazdów, możliwości operacyjne z tej nowej stacji, to są odpowiedź na potrzeby XXI wieku, jak i tego stale rosnącego ruchu w Karkonoszach.
8: O lokalizacji powiedzmy najpierw.
11: Lokalizacja tuż obok starej dyżurki, w okolicach dolnej stacji wyciągu na Szrenice. Jedna z lepszych lokalizacji w Szklarskiej Porębie, jeżeli chodzi właśnie o ratownictwo górskie. Także tutaj można mówić, że przeprowadziliśmy się o 100 metrów, ale tej lokalizacji nie chcielibyśmy zmieniać. Pod kątem ratownictwa jest ona perfekcyjna.
8: To są takie działania, które też wymagają pewnej logistyki, więc ta stosunkowo niewielka odległość chyba pomogła, no bo z reguły, jeśli myślimy o przeprowadzce takiej domowej, to zawsze jest rewolucja. No jeśli mowa o instytucji i jeszcze tym trybie ratunkowym, no to pewnie tej pracy jest więcej.
11: Tak, ilość wyposażenia ratowniczego do przeniesienia to nie jest, że tak powiem, zabawa na jeden dzień, to będą tygodnie pracy. Obecnie trwa powolne przenoszenie, meblowanie nowej stacji. Także liczymy na to, że od sezonu letniego już będziemy ratować właśnie z nowej dyżurki w Szklarskiej Porębie.
8: Dotychczasowa praca i działalność w Szklarskiej wymagała kreatywności, bo tu kontener morski, tu nieogrzewany garaż, więc jakoś z tymi warunkami trzeba sobie było radzić. Turystów z roku na rok coraz więcej, no więc to pewnie duże wyzwanie. Teraz powinno być odrobinę łatwiej. Gdybyśmy mieli kamerę, to pewnie byłoby łatwiej, bo można byłoby pokazać, można byłoby zobaczyć na własne oczy, jak to wszystko wygląda. Mamy tylko mikrofon, mamy tylko dźwięk, więc tym medium będziemy operować. co się zmieni i jak to miejsce będzie wyglądało? Zdradźmy.
11: No, zmieni się bardzo dużo dla ratowników. Wyobraźmy sobie po prostu te warunki, które mamy obecnie. To jest garaż o wymiarach mniej więcej 5 metrów na 5 metrów, postawiony w czynie społecznym 20 lat temu. Jest to budowla nieogrzewana i do tego garażu w środku zimy, przypadającym mokrym śniegu, wjeżdżamy skuterem śnieżnym, który cały też jest oblepiony śniegiem. Do tego są nosze z poszkodowanym. To wszystko jest mokre. Rozpakowujemy się, przekazujemy poszkodowanego do karetki. Mija 20 minut i musimy jechać do kolejnego zdarzenia. Oczywiście nic z tych rzeczy nie zdążyło wyschnąć, bo nawet nie miało gdzie. Te warunki pracy są po prostu bardzo trudne. Teraz nowa jakość. Wjeżdżamy do suchego, ciepłego garażu z osobną suszarnią, która pozwoli w ekspresowym tempie wysuszyć tego typu wyposażenie. I w takich warunkach, jeżeli ratownicy będą wyjeżdżać za pół godziny, za godzinę, ich zdolności operacyjne będą dużo większe. Ten sprzęt będzie suchy, gotowy i przygotowany. Także przy tych wypadkach, które już zdarzają się masowo i jest to kilka wyjazdów na dzień, nawet taka prozaiczna rzecz jak ogrzewanie, no, zmienia po prostu wszystko dla ratowników górskich.
8: Jeśli chodzi o opiekę nad osobami poszkodowanymi, tutaj ta logistyka jest bardzo istotna. Będzie też wygodniej, no bo rozumiem, że to zaplecze też będzie wyglądało troszkę inaczej.
11: Tak, w tej dyżurce, której mamy teraz, no nie było takiego ambulatorium z prawdziwego zdarzenia, gdzie ten poszkodowany mógłby poczekać na karetkę pogotowia, bo trzeba mieć tego świadomość, że ratownicy górscy przekazują poszkodowanych zwykle do zespołów ZRM, ale przy dużym natężeniu ruchu turystycznego i przy tych kilku karetkach, które funkcjonują w Kotlinie Niogórskiej, czas na ten zespół ZRM może się wydłużyć. Czasem trzeba czekać na niego i godzinę i w takiej sytuacji nowoczesne ambulatorium, w którym ten poszkodowany może poczekać razem z ratownikami na zespół ZRM, jest niezbędne i znacząco poprawia komfort pracy ratowników, no jak i komfort poszkodowanego.
8: Jak ono będzie wyposażone? Bo jeśli nie korzystaliśmy nigdy z pomocy, to nie do końca wiemy, jak ten proces wygląda. Wspomina Pan o tym, że no jest to ścisła współpraca z personelem medycznym, z karetkami, które przyjeżdżają. No ale jeśli ten czas się wydłuża na przykład do godziny, to tę opiekę trzeba zapewnić na miejscu.
11: Tak, jak najbardziej. Tego typu ambulatorium można porównać do przychodni na SOR-ze. Mamy wygodną kozetkę, mamy dostęp do wszystkich medykamentów. Jeżeli na dyżurze mamy ratownika medycznego, to w stacji też są leki, które ten ratownik może podać. Także w takiej sytuacji można powiedzieć, że opieka jest kompleksowa. Tych ratowników medycznych nie mamy na tyle, żeby rzeczywiście byli na każdym dyżurze, ale przy poważnych zdarzeniach często dojeżdżają oni w trybie ochotniczym i wtedy ta opieka będzie na najwyższym możliwym poziomie.
8: Ta strona medyczna to jedno, ale budynek dość spory w zestawieniu z tym, w którym działaliście dotychczas, więc to zaplecze też jest większe. Oprócz kwestii motoryzacyjnych, transportowych, logistycznych i ratowniczych, no to jest też miejsce dla Was.
11: Tak, jak najbardziej. Ta strefa socjalna pozwoli na dużo lepszy wypoczynek ratowników, ale także na trening, kiedy tych zdarzeń nie ma. Będzie do dyspozycji nowoczesna siłownia ze ścianką wspinaczkową, na której ratownicy będą mogli trenować także techniki linowe i przygotowywać się po prostu do wymagających akcji.
8: Ja nie życzę nikomu, żeby to miejsce w takim trybie awaryjnym oglądało od środka, bo to z reguły są okoliczności wypadkowe i ratownicze. A czy to miejsce będziemy mogli jakoś odwiedzić, tak by zobaczyć, jak ono po otwarciu będzie wyglądało, czy to jest wasza oaza, wasze miejsce, drzwi zamknięte tylko i wyłącznie dla ratowników?
11: Tego typu drzwi otwarte zwykle są organizowane dla grup szkolnych, przedszkolnych. Organizujemy chętnie prelekcje edukacyjne dla dzieci. dzieci. Wtedy tego typu możliwość oglądania stacji jest, jeżeli zgłoszą się do nas szkoły i na taką prelekcję chcą się udać, to jak najbardziej w ramach edukacji najmłodszego pokolenia zapraszamy do stacji, gdzie ratownicy opowiedzą o swojej pracy i o bezpieczeństwie w górach. Na co dzień nie mam takiej możliwości, by zwiedzać i oglądać stację. Jest to po prostu miejsce pracy, tak jak to też wygląda w straży pożarnej czy na policji. No to nie są, że są drzwi otwarte i zapraszamy każdego dnia, by zwiedzać tego typu stacje.
7: Jeszcze w tej godzinie w Jeleniej Górze.
8: Kolejnym tematem w programie Radia Złote Przeboje będzie dziś działalność Jeleniogórskiej Fundacji Autika o pomocy osobom w spektrum, powiemy, szczególnie tym najmłodszym, bo to oni mogą korzystać z dobrodziejstw, jakie przynosi Klub Świadomej Młodzieży, który działa w naszym mieście właśnie za sprawą Fundacji Autika. Ale o tym za moment, bo teraz wracamy jeszcze do bezpieczeństwa w górach, a o tym rozmawiam z naczelnikiem Karkonoskiej Grupy GOPR Adamem Tkoczem.
7: Co jest grane w Jeleniej Górze?
8: Ustaliliśmy już, że to nie jest zwykła przeprowadzka, ona wymaga przygotowania i też pewnie będzie chwilę trwała. Dostosowanie miejsca to też druga strona medalu. A kiedy planujecie rozpoczęcie pracy, tak żeby już w pełni korzystać z tego miejsca?
11: Zakładam, że rozpoczniemy pracę tam od początku wakacji, gdzieś od 1 lipca. Czekamy na ostateczny termin odbiorów, ale wygląda na to, że wraz z początkiem wakacji ratownicy zaczną pracować już z nowej stacji. Idealnie się to zbiega z dużym natężeniem ruchu turystycznego, kiedy ta stacja też będzie procentować właśnie swoją nowoczesnością w tym, że ratownicy będą mogli wyjeżdżać szybciej do tej dużej ilości zdarzeń, która w tym rejonie jest. Statystycznie w rejonie Szklarskiej Poręby mamy więcej akcji i działań niż w rejonie Karpacze, jeżeli chodzi o sezon letni. Tutaj Szklarska wraz jeszcze z rejonem Gór Izerskich jest chętnie odwiedzana przez turystów. Naprawdę dużo zdarzeń wypadkowych, rowery górskie, wspinanie, działania też tutaj w Karkonoskim Parku Narodowym. Także bardzo dużo zdarzeń. W zeszłym roku Grupa Karkonoska GOP ratowała 850 osób. W tym roku statystyki wyglądają podobnie, a najtrudniejszy sezon wakacyjny jeszcze przed nami.
8: No właśnie, utarło się tak, że myślimy o intensywnej, czy też intensywniejszej pracy ratowników Karkonoskiej Grupy GOPR z perspektywy sezonu zimowego, ale te granice się chyba zacierają, no bo mimo tego, że ten szczyt, o którym pan wspomniał w postaci wakacji, jest przed nami i zima już za nami, ten sezon zimowy pożegnaliśmy, wiosna jest czasem przejściowym, ale też nie jest takim momentem, w którym wyspoczęliście na laurach, obserwując media społecznościowe i te relacje ze szlaków, no to interwencji nadal jest chyba sporo, więc nie nudzicie się na dyżurach, jak nie mam.
11: Nie, teraz już w zasadzie nie ma przestojów. Turyści przyjeżdżają w góry przez cały rok. Kwiecień jest takim najspokojniejszym miesiącem w skali całego roku, kiedy statystycznie obserwując kilka lat do tyłu, tych turystów jest najmniej w Karkonoskim Parku Narodowym i w związku z tym tych zdarzeń też jest mało. Sezon zimowy, tych zdarzeń nie ma aż tyle, jeżeli chodzi o porównanie do sezonu wakacyjnego, do lata, ale są to zdarzenia dużo trudniejsze. Akcje zimowe potrafią trwać po kilka godzin i są wymagające i też wymagają później też z drugiej strony tego przywrócenia gotowości, gdzie ratownicy muszą zaopiekować się tym mokrym sprzętem i wszystko doprowadzić do porządku, do kolejnego wyjazdu. W lecie zdarzeń dużo więcej, ale często dzięki dobrej pogodzie, łatwiejsze zdarzenia, łatwiejsze dotarcie do poszkodowanego. Dzięki temu nawet 5-10 akcji w ciągu dnia jest dużo łatwiej zrealizować niż czasem dwie w zimie.
8: Zawsze jest jakiś czynnik losowy, który sprawia, że wypadki się zdarzają i dzieją się niezależnie od nas, ale w wielu sytuacjach mamy wpływ na nasze bezpieczeństwo. No i mogłoby się wydawać, że jak wiosna, to dużo bezpieczniej, no bo nie ma śniegu, szlaki nie są aż tak oblodzone, więc generalnie nie ma co się specjalnie przejmować, ale wypadki tak czy inaczej się zdarzają. Z waszego doświadczenia, co bywa ich w tym okresie najczęstszą przyczyną? Na co my, wyruszając w góry, planując wolny czas w tym regionie, powinniśmy uważać?
11: Jeżeli chodzi już o sezon letni, to zwracajmy uwagę na prognozę pogody, na burze. One potrafią być bardzo niebezpieczne, ale to jest tylko chwila, by sprawdzić tą prognozę pogody na telefonie. jeszcze najlepiej dzień przed wyjściem, ale także w ciągu dnia, w trakcie wycieczki. Pamiętajmy, że pogoda jest dynamiczna, obserwujmy niebo, ale też w jakiejś aplikacji warto sprawdzić radar burzowy, czy nie zbliża się jakaś komórka z wyładowaniami. Tutaj kilka dni temu sytuacja na Giewoncie, kiedy powtarza się to takie trudne zdarzenie, trafienie pioruna w turystów. Pamiętajmy, że w niższych górach do tego typu zdarzeń też dochodzi. W Karkonoszach też potrafi być bardzo niebezpiecznie. Dwa lata temu w Górach Izerskich 24 osoby rażone piorunem. Także prognoza pogody to jest rzecz kluczowa. Tego typu zdarzenia mogą wydawać się błahe, ale naprawdę szybko mogą skończyć się tragicznie. Pamiętajmy też o standardowym, dobrym przygotowaniu. Zabierzmy ze sobą naładowany telefon, także powerbank, by zawsze można było wezwać tą pomoc. I pamiętajmy też, że na grzbiecie Karkonoszy mimo letniej pogody potrafi być dość mroźno. Przy mocniejszych wiatrach temperatury potrafią spadać do kilku stopni powyżej zera. Także ciepła kurtka, niezależnie od pogody, wiatrowa, przeciwdeszczowa, zawsze powinna być w plecaku.
7: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze.
8: O tym bezpieczeństwie i podstawowych jego zasadach na szlaku w sezonie letnim, wiosennym przypominał Adam Tkocz, naczelnik karkonoskiej grupy GOPR. A teraz czas na kolejnego dziś gościa, a jest nim Joanna Klaga z Jeleniogórskiej Fundacji Autika.
7: Jeleniogórzanie z pasją.
8: Ale każdy rok, każdy kolejny okres przynosi nowe pomysły, nowe projekty. Jednym z tych, który jest, czy też będzie na horyzoncie, jest Klub Świadomej Młodzieży. Cóż to jest za pomysł?
12: Klub w różnej formie funkcjonuje już od kilku lat. Staramy się nie robić przerw, wpisywać właściwie działania klubu w różne inne projekty aktywizujące. I jest to takie, moim zdaniem, bardzo rozsądne działanie, praca z młodzieżą, która nie nosi dla nich znamion terapeutyzowania. To jest system spotkań, zwykle tematycznych, chociaż zdarzają się nam też takie spontaniczne, spacerowe, zupełnie przypominające, nawet przypadkowe, powiedziałabym, spotkanie i spędzenie ze sobą dla przyjemności czasu. Właśnie spotkania, czyli czas, który sobie zabezpieczamy w kalendarzu po to, żeby oderwać się od mediów społecznościowych, od gier, ale też od różnego rodzaju obowiązków. Czasami tym obowiązkiem jest właśnie na przykład dla niektórych utrzymanie przytomności w oderwaniu od mediów i stawiamy przed sobą różnego rodzaju misje. Czasami to są spotkania z interesującymi ludźmi, czasami to są warsztaty, lubimy grać, lubimy projektować gry, to nam świetnie idzie. Naprawdę szczerze pogratulowałabym komuś, kto zdoła utrzymać się w normach i zasadach planowanych przez nas gier, ale każda rzecz, która wydarza się w klubie, ma ten wymiar terapeutyczny, dlatego że ludzie się ze sobą spotykają i mają powód do tego, żeby rozmawiać, żeby ćwiczyć te umiejętności społeczne w taki bardzo naturalny sposób. To nie jest wyekstrahowane z ich rzeczywistości i to pozwala im poczuć taką swoją siłę kreacji swobodnej. I te doświadczenia, które budują z nami w takim otoczeniu bezpiecznym, w którym jest duża otwartość na ich inicjatywy,

0: bardzo naturalny sposób uzupełnia się przez coraz to nowszych i młodszych, ale to są w zasadzie 18, 19, 20-latkowie, którzy mają swoje konkretne zainteresowania, realizują edukację w różnych szkołach i to, co mogę powiedzieć z taką naprawdę dużą satysfakcją, to oni wybierają to, żeby przychodzić się spotykać. To nie jest inicjatywa ich rodziców, to nie jest wyciąganie za uszy do, nie wiem, ozdabiania pierniczków czy pisanek, tylko to są takie naprawdę już kumpelskie, koleżeńskie spotkania. My też dbamy o to, żeby traktować tych ludzi na serio, z ich realnymi zainteresowaniami, z ich potrzebą zaglądania co jakiś czas do komórki albo wyizolowania się, ponarzekania trochę na szkołę albo na rodziców, albo na pogodę. To jest taki klub wzajemnego wspierania się i naprawdę przez te lata widzę, jaką to robi robotę, jak oni rozkwitają.
1: Co jest grane w Jeleniej Górze?
2: No dobrze, to wiemy, jak to wygląda dzisiaj, jak wyglądały potrzeby na starcie, to powiedzmy o tym, jak chcielibyście, żeby to wyglądało w przyszłości. Czyli jaka różnica powinna być między tym, co mamy do dyspozycji dzisiaj, a tym, jak chcielibyśmy, żeby to wyglądało, no mam nadzieję, w krótkim, niebawem czasie.
0: Właśnie w takim zachwycie tym, jak młodzi ludzie potrafią mnie, starą babę, zainspirować do tego, żeby chcieć jeszcze być z nimi w grupie, z młodymi, fajnymi chłopakami, z pięknymi, kreatywnymi dziewczynami. Przez ostatnie lata bardzo staraliśmy się zdobyć takie miejsce, w którym możemy te zajęcia realizować. Po grubo ponad 2 latach poszukiwań, angażowania do współpracy różnych innych organizacji, w dialogu z miastem Jelenia Góra udało się stworzyć Jeleniogórskie Centrum Aktywności Obywatelskiej i tam najczęściej odbywały się nasze spotkania. W tym roku trochę podnosimy sobie poprzeczkę, bo spotkania będą się też odbywały w spotkanku, czyli w takiej przestrzeni, którą przygotowała Jeleniogórska Galeria Handlowa. Moim zdaniem fenomenalna inicjatywa, bo ktoś przytomnie, mądrze zauważył, że dzieciaki siedzą na pufach między marketami i korzystają z darmowych ładowarek i stworzył dla nich przestrzeń, w której coś się może ciekawego zadziać. Takie w bardzo dobrym rozumieniu tego słowa schronisko dla ludzi, którzy na coś czekają, być może też na ofertę. No więc my, około młodzież, trochę autystyczna, trochę nieautystyczna, różnie nam to wychodzi, mamy tam swoje miejsce i część warsztatów będzie się tam odbywać. Będą się tam też odbywać jako pewnego rodzaju kontynuacja tego, co wybudowaliśmy z rodzinami naszych podopiecznych, raz w miesiącu spotkania dla rodziców, być może dla nauczycieli, dla osób zainteresowanych tym, żeby dowiedzieć się, jak ten autyzm wygląda naprawdę i jak się to obsługuje. Zakładam, że to będą takie bardzo spotkania otwarte i nasi klubowicze są zainteresowani też tym, żeby wziąć w tym udział, żeby się wypowiedzieć. Ważnym elementem tych spotkań były takie treningi samorzecznicze, czyli nagrywaliśmy się metodą wideotreningu, później obserwowaliśmy, jak duża jest różnica pomiędzy tym, co myślę, co powiedziałam do mikrofonu, a jak to w rzeczywistości wygląda w kamerze właśnie przed mikrofonem.
2: Bardzo dobre w kontekście związków, bo to często bywa kością niezgody.
0: Tak, co mi się wydaje, a co tak naprawdę ze mnie wyszło. Ja to bym chciała jeszcze raz podkreślić, że te spotkania, one mają wymiar terapeutyczny, one są bardzo ważne, one pomagają, one robią dużą robotę, ale to jest ten rodzaj terapii, o której ja zawsze marzyłam dla młodych ludzi i dla nastolatków. Oni się tam dobrze bawią, oni rozmawiają ze sobą. Ja z radością widzę, jak co roku naprawdę z miesiąca

0: Miesiąca na miesiąc coraz mniej jest potrzebna nasza animacja, coraz więcej możemy zostawiać takiej swobody, przestrzeni. Od lat taką zasadą jest to, że to nie są nasze pomysły na spotkania. Co pewien czas robimy listę rzeczy, takich celów, które chcemy osiągnąć, ludzi, których chcemy zaprosić. Dzięki współpracy na przykład ze Szkołą Rzemiosł Artystycznych udało nam się pójść na Strzelnicę, co było marzeniem wielu moich graczy. A w następnym tygodniu robiliśmy na przykład warsztaty z odtwarzania dawnych rzemiosł i powiem szczerze, mieliśmy pleść makatki, ale ostatecznie z naszych makatek wyszły czapki dla kotów. To też jest okej. Okay. Właściwie pewnie taki był plan, że to miały być czapki dla kotów. Niemniej jednak rozmawiamy o historii, o tradycji, o pomysłach, o tym, co kto z tego życia rozumie, jakie są nasze plany, urealniamy się nawzajem, wymieniamy się też sposobami radzenia sobie w różnych sytuacjach. I to jest ta idea, która nam w fundacji przyświecała od samego początku, żeby myśląc o usamodzielnianiu i wprowadzaniu w społeczeństwo, robić to w sposób naturalny, nieoderwany od realiów. I o tym jest w gruncie rzeczy ten klub.
1: Brzmi całkiem optymistycznie, bo jeśli coś zaczyna żyć własnym życiem, szczególnie za sprawą tych, wokół których temat się kręci, czyli młodzieży i waszych podopiecznych, no to znaczy, że to jest całkiem nieźle naoliwiony mechanizm, ale podobno jest tak, że jeśli mamy marzenia, to trzeba je wypowiadać na głos, wtedy być może jest większe prawdopodobieństwo, że one się spełnią, więc no, dziś mamy takie poczucie, że chyba idziecie w dobrym kierunku, no ale jeśli o marzenia chodzi, czy są takie, które sprawiłyby, że jeśli się ziszczą, to powiecie, będzie idealnie, to jest dokładnie to, o co nam chodziło.
0: Myślę, że takim długofalowym, największym celem jest stworzenie ośrodka, w którym moglibyśmy prowadzić zajęcia. Żeby to dobrze i jasno zabrzmiało, ja jestem niesamowicie wdzięczna każdemu podmiotowi, który umożliwia nam do tej pory korzystanie z jego zasobów. Natomiast widzimy, jak płynna, jak zmienna jest ta sytuacja. Jest coraz więcej osób, które rozwijają się w spektrum autyzmu, które nie znajdują swojego miejsca na rynku pracy i chcielibyśmy stworzyć takie miejsce, gdzie łączylibyśmy mieszkania wspomagane z warsztatem i z miejscem, w którym moglibyśmy uczyć następne pokolenia terapeutów, jak pracować z osobami w spektrum, żeby je maksymalnie uniezależniać. Patrzymy na przeróżne projekty, czerpiemy z doświadczeń z całego kraju, ale też naprawdę z zagranicy, szukając takiego rozwiązania. Wiem, że nie ma samograjów, wiem, że zawsze do tego trzeba dokładać, natomiast sztuką byłoby zrobienie tego tak, żeby połączyć ideę pomocniczości, zadań własnych gmin, powiatów. Mówisz o tym, że trzeba afirmować marzenia. Jak pracuje się w fundacji, to marzenia afirmuje się tak 3 razy w roku na papierze, pisząc oferty do konkursów i różnego rodzaju przetargów. Oczywiście w tym roku na klub właśnie na dniach kończymy składać tą ofertę i każdego, kto nas dzisiaj słucha, proszę właśnie o to, żeby trzymał za nas kciuki i za tą ofertę. Bo my wiemy, jak to robić, wiemy, jakie są cele, widzimy, że to działa, ale jak wszyscy Państwo zdajecie sobie sprawę z tego, pieniądze nie przeszkadzają w robocie. Takie proste rzeczy, zakupienie kartonów, nie wiem, flamastrów, składników na sałatkę, wynajęcie trenera do przeprowadzenia warsztatu, kupienie podstawowych produktów, które umożliwiają stworzenie ciekawych zajęć, to zawsze są koszty. My jesteśmy organizacją, która która od zawsze działa pro bono i to się nie zmieni. Działamy w projektach, cierpimy na tą tak zwaną grantozę, czyli po prostu od projektu do projektu, nie narzekamy. Tak po prostu na razie jest, być może w przyszłości będzie inaczej. Gdybyśmy miały możliwość stworzenia ośrodka, to byłby prawdziwy game changer. Myślę, że z ogromnym, pozytywnym efektem dla całego naszego tutaj środowiska.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Do spełnienia tych marzeń życzymy. O nich w programie Radia Złote Przeboje opowiadała Joanna Klaga. To tyle, to wszystko na temat Klubu Świadomej Młodzieży i działań Fundacji Autika. Tym spotkaniem kończymy też to wydanie magazynu Co jest grane. Za uwagę dziękuję, Igor Kociubiński. Bardzo serdecznie zapraszam Was na kolejny odcinek jutro po 21:00.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
2: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
5: Sam.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Radio Złote Przeboje.
1: Co ciemnie

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią, po jednym roku

0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.